0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Dzisiaj w programie będzie relacja z konferencji prasowej dotyczącej beatyfikacji księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Na początek jednak relacja z otwarcia fabryki zegarów w Krośnie.
2: Muzeum Rzemiosła w Krośnie otworzyło najnowszy oddział przy ulicy Piłsudskiego 19. W historycznych murach fabryki zegarów wieżowych powstało unikatowe miejsce dedykowane Michałowi Mięsowiczowi, wizjonerowi i mistrzowi zegarmistrzostwa. Nowy oddział nie tylko przewraca blask legendzie Mięsowicza, ale staje się żywym centrum nauki o fenomenie czasu, mówi Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
3: Zaczęło się w momencie, kiedy startowałam na dyrektora muzeum, ponieważ proszono nas o napisanie planu, jak gdyby rozbudowy, nie wiem, koncepcji działania, może tak bardziej, koncepcji działania tej placówki. I ja w swoim planie założyłam pozyskanie nowego budynku na naszą główną siedzibę, z racji tego, że naprawdę ten budynek jest cudowny, ale tutaj mieliśmy tak mało miejsca, że nie było gdzie pokazywać, przepraszam, eksponatów. No one w większości znajdowały się te najcenniejsze w magazynie i nigdy nie były pokazywane na ekspozycjach, dlatego jednym z takich głównych moich założeń to było pozyskanie dużych przestrzeni na główną siedzibę muzeum, natomiast tu w tym budynku przywrócenie pamięci Michała Mięsowicza, ponieważ on jest tak przecież no, historycznie związany z historią właśnie tej niesamowitej postaci. Tu znajdowała się fabryka zegarów wieżowych, więc aż grzechem był byłoby nie wykorzystać tego miejsca do tego, żeby przywrócić pamięć o Mięsowiczu. A wiele razy spotykałam się z takimi opiniami, jeszcze jak byłam młodym pracownikiem muzeum, że jak ludzie przychodzili, to słyszeli, że to jest Muzeum Zegarów. I cały czas się to powtarzało. Muzeum Zegarów, no ale gdzie są te zegary? Mieliśmy faktycznie no, zegary, ale na bardzo małej przestrzeni ekspozycyjnej. No i nie mogliśmy też w pełni no, ich zaprezentować. Więc takim głównym moim pomysłem było przede wszystkim to, żeby przywrócić pamięć Mięsowicza właśnie w tym miejscu, w którym się teraz znajdujemy, żeby przywrócić tą przestrzeń fabryczną, żeby nie zapomnieć o eksponatach, archiwaliach, które po nim zostały, bo mamy naprawdę dużą kolekcję ciekawych materiałów, listów Mięsowicza, które pisał zarówno nie tylko do rodziny, do brata, ale również do swoich kontrahentów. Korespondencja z nimi naprawdę można by było napisać na ten temat jakąś monografię, ponieważ nadaje się do przeprowadzenia bardzo takich głębokich badań związanych właśnie z funkcjonowaniem tej fabryki. Oprócz tego zachowały się projekty, zdjęcia archiwalne, więc to wszystko było schowane, a teraz mamy możliwość pokazania w tych nowych przestrzeniach, dużych przestrzeniach, które będą poświęcone przede wszystkim historii czasu, historii czasu Mięsowicza, historii fabryki Michała Mięsowicza, no i to, że nigdzie w Polsce nie ma takiej przestrzeni. Jesteśmy jedyną fabryką, muzealną oczywiście, na terenie Polski, która prezentuje zegary wieżowe, jak ta produkcja tych zegarów wieżowych wyglądała, na czym polegała, ponieważ wiemy, że no, było wiele fabryk na terenie Europy, czy w Niemczech, czy w Austrii, które zajmowały się produkcją zegarów, natomiast zegary wieżowe to jest wyjątkowa produkcja i taką produkcją mieliśmy tutaj w Krośnie. To jest taka perełka, o której nie możemy zapominać i którą musimy pielęgnować i pamiętać i stąd ten pomysł właśnie na te 5 lat, żeby przywrócić tą pamięć tego miejsca w formie muzealnej oczywiście, ale nie tylko, ponieważ chciałabym, żeby to muzeum było żywym muzeum, żebyśmy w tych przestrzeniach fabrycznych, tam znajduje się pracownia zegarmistrzowska, nowoczesna pracownia zegarmistrzowska, gdzie na co dzień będzie zegarmistrz, który będzie naprawiał zegary zarówno historyczne, jak i współczesne i żeby ta pracownia przyczyniła się do przywrócenia zawodu zegarmistrza, żebyśmy mogli dokształcać, kształcić młodych ludzi, tworzyć klasę branżową w jednej ze szkół krośnieńskich. Chcemy podpisać umowę z cechem zegarmistrzów polskich, który będzie nas wspierał swoją fachowością i specjalistami w kształceniu takich osób i żeby odczarować ten zawód, żeby on nie był już zapomniany, ponieważ nowoczesne mechanizmy zegarków, wiadomo, wracają do łask, są bardzo drogie, bardzo ekskluzywne, więc wydaje mi się, że to jest bardzo przyszłościowy zawód i mam nadzieję, że u nas w Krośnie właśnie rozpoczniemy odczarowywanie zegarmistrzostwa i przywrócimy jego pamięć, nie tylko tą historyczną, ale przywrócimy ten zawód do życia. Nad projektami pracowaliśmy przez kilka miesięcy. Pomagał nam cały zespół projektowy. Zarówno mieliśmy jeden zespół projektowy związany właśnie stricte z budowlanką, czyli z tą przestrzenią architektoniczną, i mieliśmy drugi zespół powołany, który specjalistów z Polski, który pomagał nam w naszej koncepcji, wizji w ogóle tej fabryki. Więc to były dwa oddzielne projekty. No i proces jak gdyby tworzenia tego projektowania trwał naprawdę kilka dobrych miesięcy. Bardzo dużo pracy i poświęconego czasu, bo to była praca naprawdę na okrągłą dobę. Jeżeli chodzi o prace budowlane, no to analizując cały budynek, okazało się, że trzy duże piwnice są zasypane. Nigdy one nie funkcjonowały jako piwnice ze względu na to, że budynek jest zbudowany na skarpie i tak on został zbudowany, żeby te piwnice nigdy nie funkcjonowały ze względów takich konstrukcyjnych i ze względów bezpieczeństwa. No ale teraz mamy takie możliwości, że udało się te piwnice odkopać. Było to kopane wszystko ręcznie, bo żaden sprzęt tam nie mógł wjechać ze względu na to specjalne i specyficzne miejsce, więc te prace trwały też kilka miesięcy, bo trzeba było to najpierw odkopać ręcznie, potem podbić fundamenty. Też to było takie trochę, no bardzo trudne z racji tego, że ze względu na osuwisko i skarpę oraz bliskość innych obiektów zabytkowych nie mogliśmy wprowadzać żadnych mikro, nawet drgań, czyli to palowanie fundamentów, podbijanie też odbywało się takimi specjalnymi technologiami dosyć kosztownymi. I to były te takie najtrudniejsze prace konstrukcyjne, ale te prace umożliwiły nam po prostu powiększenie tej przestrzeni ekspozycyjnej. No i potem przeszliśmy do takiego ogólnego remontu, wprowadziliśmy nowoczesne już systemy wentylacji, żeby cały czas utrzymywać odpowiednią temperaturę, która jest zgodna z normami dla przechowywania eksponatów i archiwaliów. Staraliśmy się już tu robić wszystko tak zgodnie z uchwałami, ustawami obiektów zabytkowych i muzealiów, żeby przygotować to miejsce do przyjęcia i prezentowania tych naszych najcenniejszych zbiorów. No i ta druga część, czyli ta już aranżacyjna, która już właśnie się skończyła, no to też była bardzo trudna, ponieważ na podstawie tych archiwaliów i dokumentów, które się zachowały, staraliśmy się odtworzyć przede wszystkim tą przestrzeń fabryczną, ale w międzyczasie cały czas prowadziliśmy badania takie archiwalne. Nasze koleżanki z działu naukowego jeździły po archiwach, sprawdzały prawidłowości zapisów na przykład różnych ksiąg, dokumentów, ponieważ żeby stworzyć tą przestrzeń ekspozycyjną, naprawdę chcieliśmy włożyć jak najwięcej tej merytoryki. No i myślę, że to się udało i nad tym pracował właśnie ten drugi zespół projektowy, czyli mieliśmy i plastyków, projektantów tych przestrzeni wystawienniczych, technologów, fizyków kwantowych nawet. Więc naprawdę to był szeroki zespół i oczywiście zespół nasz, muzealny, naszych pracowników, który naprawdę, powiem szczerze, że jest najlepszy na świecie i mamy naprawdę w Krośnie tak wspaniałych ludzi, tak wspaniałych specjalistów i efektem jest to, co będziecie mogli Państwo oglądać na tych ekspozycjach. Udało nam się pozyskać dofinansowanie z programu Interreg Polska-Słowacja. Pozyskaliśmy prawie 4 miliony euro i to było część dofinansowania, czyli 1,5 miliona euro szło do naszych partnerów słowackich, bo oni też ze swojej strony robili tak samo swoją część projektową, a reszta funduszy była po naszej stronie, więc około 13 milionów złotych, tłumacząc na polskie, nas kosztował ten remont, wyposażenie, konserwacja eksponatów, zakup profesjonalnej pracowni do konserwacji zegarów, czy takie działania miękkie, jak prace badawcze nad stworzeniem inwentarza, który już został opublikowany, dwie konferencje naukowe, więc tego było dosyć dużo. Wszystko działo się dookoła tego projektu. Otrzymaliśmy kilka dofinansowań z ministerstwa, żeby zmniejszyć jak gdyby ten nasz wkład własny, a wkład własny do projektu to było 20% po naszej stronie, ale przez to, że udało nam się pozyskać dofinansowanie z ministerstwa, on się o 5% jeszcze zmniejszył, więc 15% do tego wkładu własnego musieliśmy dołożyć.
2: mówi Magdalena Czelna-Mikosz, zastępca dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
4: Ja bym tą ekspozycję podzieliła na takie trzy strefy. Pierwsza to jest ta strefa taka bardzo doświadczalna, naukowa. To są stanowiska związane z czasem, jego liczeniem, z pomiarem czasu, z filozofią, w ogóle tego, jak od wieków myśleliśmy o czasie. I tam jest dużo stanowisk interaktywnych, czyli że są jakieś zadania do zrobienia, coś trzeba kliknąć, coś trzeba przekręcić, jakiś kluczyk, musimy coś odsłuchać. Są ekrany, gdzie są, no nazwijmy to gry nawet, tak to możemy określić, takie aplikacje, które też nas czegoś uczą. Druga część ekspozycji to jest ta część, która dotyczy Michała Mięsowicza, jego drogi do zostania mistrzem i jego rodziny. I tam jest trochę pomieszanie tych stanowisk multimedialnych z oryginalnymi eksponatami, które pozyskaliśmy, które pochodzą z tego domu, z tego budynku i które po raz pierwszy udostępniamy zwiedzającym podczas otwarcia. To będzie taki premierowy pokaz kilku przedmiotów, które w ostatnim czasie pozyskaliśmy. I trzecia część, myślę, że najbardziej ciekawa, to przestrzeń fabryki, czyli przestrzeń, gdzie naprawdę przed ponad 100 laty była fabryka zegarów wieżowych i my częściowo tą fabrykę odtwarzamy, czyli pozyskaliśmy maszyny z Czech, z Niemiec, niedokładnie te z warsztatu Michała Mięsowicza, ale dokładnie takie, na jakich Michał Mięsowicz pracował i wiemy to, ponieważ zachowały się fotografie archiwalne z fabryki i bazując na tych zdjęciach i dzięki pomocy różnych osób udało nam się takie maszyny pozyskać, przekonserwować i uruchomić. To też jest bardzo ważne, że te maszyny działają, więc możemy pokazać troszeczkę, jak wyglądał ten proces produkcji zegarów, że to była nowoczesna fabryka jak na tamte czasy, że ona działała. Mamy mnóstwo też takich drobiazgów z naszych zbiorów, czyli trybki, trybiki, różne przekładnie i to wszystko jest oryginalne, pochodzące z fabryki Michała Mięsowicza. Co bardzo ważne, ta inwestycja w infrastrukturę dała nam też możliwość dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dała nam przestrzeń pięknej sali edukacyjnej, której nigdy nie mieliśmy. Nasze lekcje muzealne do tej pory odbywały się na przestrzeniach ekspozycji, czyli na przykład jak trwała lekcja, to musieliśmy zamknąć muzeum dla zwiedzających, bo nie było możliwości skorzystania wtedy z sal. Więc wszystko jest piękne, pachnące nowością, bardzo ciekawe. Myślę, że ta ekspozycja to jest takie połączenie tradycyjnych, dawnych wystaw muzealnych, czyli mamy eksponaty, choćby zegary z naszych zbiorów, jest ich bardzo dużo, ale mamy też dla tego młodszego pokolenia całkiem sporo rzeczy, które no, są interaktywne, które zmuszają do myślenia, które trzeba poklikać, bo to też jest ważne w dzisiejszych czasach, żeby to młode pokolenie zatrzymać, aby chciało się czegoś dowiedzieć i zostać tutaj na dłużej. Ja w ogóle zawsze uważałam, że w tym miejscu czas płynie inaczej. Ten budynek ma na taką specyficzną energię, szczególnie tutaj w przestrzeni poddasza. Jest taki specyficzny klimat, piękne światło, taka jakaś ciepłość i to było i przed remontem, i teraz po remoncie, że ten budynek ma klimat, on z zewnątrz nie jest kamienicą, on jest domem i myślę, że to jest klucz do tego, że tutaj jest tak miło i przytulnie, bo to jest dom. Oprócz tego, że była tu fabryka, tu też toczyło się życie rodzinne. Ten dom był tak projektowany, że tutaj mieszkała rodzina, prawda, Michała Mięsowicza. Później inne osoby tutaj mieszkały, więc ten budynek ma taki klimat domu i chyba to jest taki, to jest chyba właśnie to, że jest tutaj tak miło i przytulnie. W jednej z sal mamy przygotowaną gablotę z zegarami pochodzącymi z naszej kolekcji muzealnej. Jest to kolekcja zegarów, jedna z pierwszych kolekcji, jaką muzeum, jakby kiedy powstawało od 1989 roku, no to takie pierwsze rzeczy, które gromadziło, to były zegary. Była nawet taka pierwsza wystawa, jeszcze przed otwarciem muzeum w 1990 roku. Przed jego otwarciem tutaj w tym budynku była wystawa zegarów, taka przedpremierowa przed otwarciem i chcieliśmy pokazać w tych gablotach różnorodność tej kolekcji, czyli nie pokazujemy oczywiście wszystkiego, bo to by się nie zmieściło, tylko pokazujemy różnorodne zegary i takie pochodzące ze sklepu Michała Mięsowicza i takie pochodzące z tamtej epoki, ale też późniejsze, żeby pokazać różnorodność kolekcji muzealnej, jaką posiadamy. W ramach ekspozycji muzealnej mamy taką przestrzeń, która jest pracownią zegarmistrza, ale to jest współczesna pracownia, więc taki kontrast dla tej dawnej fabryki za szklaną szybą. Mamy piękne biurko zegarmistrzowskie, meble i mamy pana zegarmistrza, który będzie tutaj pracował. Pracownia jest doskonale wyposażona, ma najnowocześniejszy sprzęt zegarmistrzowski, Polski. No, podobno niewielu zegarmistrzów w Polsce ma takie narzędzia, jakby, że jedna pracownia ma tak doskonałe, drogie i wysokiej jakości rzeczy. Jak ktoś będzie miał szczęście, to zobaczy zegarmistrza przy pracy. Udało nam się taką osobę tutaj pozyskać do naszego zespołu. To pan Tadeusz Raczyński, zegarmistrz, który przez wiele lat mieszkał we Francji, w Paryżu. Tam prowadził atelier zegarmistrzowskie. No, w niedawnym czasie przeprowadził się tutaj w okolice Krosna, no i postanowił z nami współpracować. Tak udało nam się z nim jakoś zapoznać, takim szczęśliwym trafem. No i jest z nami, jest w naszym zespole.
2: Gościem specjalnym wydarzenia był Bartłomiej Topa, ambasador muzeum i aktor, który w filmowej produkcji wcielił się w postać zegarmistrza Mięsowicza, a który był również twarzą ogólnopolskiej kampanii promującej otwarcie tego niezwykłego oddziału, mówi Bartłomiej Topa.
5: A mam wrażenie, że takie miejsce inspiruje do zatrzymania, do tego spojrzenia na siebie, w którym miejscu jesteśmy, w jakim czasie jesteśmy, co robimy, co będziemy robić za chwilę, ale tak naprawdę, żeby trochę pobyć sobie, po prostu chwilą, żyć chwilą tykającego zegara, bo mam wrażenie, te zegary, to one wyznaczają puls życia po prostu. Ja myślę, że mam taki moment w sobie, że lubię czas i lubię zatrzymanie, lubię chwilę. Znaczy, lubię się zastanowić nad tym, czym jest czas w ogóle dla nas, i bo trochę wyznacza też moje działania zawodowe, bo też muszę być na 19 w teatrze. Jak reżyser krzyczy akcja, to ta chwila i ten moment kręcenia sceny jest niepowtarzalny. Jest jedyny, jest momentem uchwycenia czegoś wyjątkowego, czegoś, co jest wypadkową pracy bardzo wielu osób, ale potem będziemy mogli to oglądać na ekranie. To jest, zdarza się, że to są momenty magiczne. Na nie czekamy wszyscy, pracując w filmie.
2: Powstanie Fabryki Zegarów Wieżowych to kluczowy element projektu Muzeum Moja Przestrzeń Czasu, a relacje z tego wydarzenia znajdziecie też na naszej stronie internetowej trendyradio.pl w zakładkach audycje.
6: Dziś przeniesiemy się do Binarowej. W tej położonej w gminie Biecz miejscowości co roku odbywa się niezwykłe wydarzenie. Okoliczni rolnicy przyjeżdżają swoimi traktorami, by poświęcić je przed sezonem prac polowych. Taka uroczystość odbyła się w ostatnią niedzielę, mówi proboszcz parafii w Binarowej, ksiądz Bogusław Jurczak.
7: My jesteśmy zaskoczeni, bo przyjechało ponad 80 traktorów na tą naszą dzisiejszą uroczystość.
8: Można powiedzieć, że ten zwyczaj jest już ugruntowany w Binarowej.
7: Tak, on trwa od ponad 50 lat, od tego czasu, kiedy pierwsi gospodarze nabywali traktory w Binarowej. Już wtedy proboszcz Binarowej święcił, błogosławił tą pracę rolników. I od tego czasu ta tradycja jest nieprzerwanie kontynuowana do dzisiaj. No, cel ma taki przede wszystkim religijny, spotkanie, aby poświęcić te traktory, które służą na co dzień do pracy rolników. Ale jest też takim spotkaniem integracyjnym dla rolników naszych z Binarowej, i także okazało się, że także z wielu miejscowości sąsiednich naszych także przyjechali rolnicy ze swoimi traktorami. Z naszej okolicy tutaj raczej, no, mają kontakty nasi parafianie, sołtys Binarowej też, więc zaprosili i no, spotkali się z życzliwym takim odzewem. Dzięki temu no, tyle gości dzisiaj mamy. Parada to jest taki przejazd taki po Binarowej. Jest też kącik taki dla dzieci i to jest taka też bardzo ważna część tej imprezy, bo dzieci przynosiły swoje zabawki, traktory i takie większe i mniejsze i takie mini traktory też ogrodowe, więc no, jest tutaj troszkę tego szumu, ale takiego bardzo fajnego szumu.
6: Uroczystość zapoczątkowała msza święta sprawowana w zabytkowym kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Po mszy na placu przed kościołem i starą szkołą nastąpiło poświęcenie pojazdów rolniczych. Po ceremonii traktorzyści wyjechali na paradę swoimi ciągnikami po okolicznych drogach. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, na którym możemy zobaczyć wiele typów pojazdów, które służyły i służą w gospodarstwach naszych rolników, powiedział sołtys miejscowości Krzysztof Lenart.
9: Ponad 80 dokładnie, trudno powiedzieć, bo jeszcze dojeżdżały po mszy, ale ponad 80 sztuk. Pierwszej była msza, którą poprowadził proboszcz. Po mszy było poświęcenie traktorów i zaraz po poświęceniu wszyscy ustawili się do korowodu i w tym momencie są właśnie w korowodzie. Tradycja święcenia traktorów jest od około 50 lat. Teraz właśnie z proboszczem postanowiliśmy jakby uczcić to 50-lecie. Tym bardziej, że mamy tutaj gdzie to zrobić. Gmina nam się postarała, właśnie mamy budynek piękny wyremontowany. plac też zrobiony, było gdzie te maszyny postawić, chociaż i tak nie weszły. Tak na przyszłość myślę to rozwinąć, gdyby się dało, o taką mini wystawę, żeby można było pokazać maszyny rolnicze, jakieś agregaty, takie, które u nas się spisują dobrze, bo nie wszystkie maszyny niestety w naszym terenie będą pracować. Jedziemy tam na wystawy gdzieś daleko i widzimy to, naoglądamy się i po prostu stwierdzamy, że no niestety to nie jest dla nas maszyna. A tu rolnicy zawsze gdzieś, nawet i samoróbki czasem są dobrze pomyślane, które nie robią kosztów, a po prostu ta uprawa jest tańsza i skuteczna.
10: Właśnie widzimy całe przekrój ciągników, i Ursusy, 30, 60, jeszcze starsze ciągniki i te no, bardziej nowoczesne.
9: Tak, były ciągniki nawet 60 lat, te Ursusy 28, Fergusony, no i są i nowoczesne traktory, John Deere, Fergusony, Casey, no było na co popatrzeć.
6: W zlocie traktorów wzięli udział rolnicy z Binarowej oraz z sąsiednich miejscowości. Po przejeździe na placu przed starą szkołą odbył się piknik z atrakcjami dla najmłodszych i poczęstunkiem serwowanym przez lokalne KGW. Jest to piękna i ciekawa tradycja kultywowana w Binarowej, powiedział burmistrz gminy Biecz Mirosław Wędrychowicz.
11: To prawda, rzeczywiście rzecz niezwykła, bardzo nietypowa, aczkolwiek ma już swoją historię długą i piękną tradycję, bo już ponad 50-letnią. Wszystko zaczęło się od pomysłu dawnego księdza proboszcza i tak przetrwało przez wiele, wiele lat i rozwinęło się, ponieważ zjechały ciągniki nie tylko z całej Binarowej, ale i także z sąsiednich miejscowości. Dzisiaj jest ich około 80. Wszystko koncentruje się wokół budynku Szkoły Ludowej, która dostała również drugie życie i też ma ponad 100-letnią tradycję. W tym miejscu właśnie utworzone zostało miejsce spotkań dla mieszkańców na różnego rodzaju eventy, wydarzenia i także zlot ciągników także tutaj się odbywa. I bardzo serdecznie gratuluję organizatorom, którym jest przede wszystkim Rada Sołecka i Sołtys, ksiądz proboszcz z miejscowej parafii, we współpracy ze szkołą, a także we współpracy z gminą. Mam nadzieję, że przy tej pięknej pogodzie, która nam towarzyszy, będzie tutaj bardzo atrakcyjnie i będą ludzie przebywać razem z sobą do późnych godzin wieczornych.
0: Przed Jasielską Farą odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca beatyfikację księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Uroczystość ta jest zwieńczeniem wieloletniego procesu beatyfikacyjnego rozpoczętego jeszcze w latach 90. Mówi ksiądz Zbigniew Iżyk, proboszcz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jaśle.
12: Pewnie niewiele wiadomo jest o tym, ale społeczności jasielskiej, ale właśnie 6 czerwca tego roku do grona błogosławionych będzie wyniesiony ksiądz Kazimierz Wojciechowski. To jest salezjanin i jaślanin właśnie, który został zamordowany 27 czerwca 1941 roku w Auschwitz. Tylko dlatego, że po prostu upomniał się o to, żeby życie człowieka miało wartość. Tutaj się spotykamy dlatego, że ten ksiądz został, będąc oczywiście dzieckiem urodzonym w Jaśle, został ochrzczony 21 sierpnia 1904 roku. I stąd chcielibyśmy, żeby jaślanie, do których dzisiaj chcemy się zwrócić, poznali tą osobę, bo to jedyny ksiądz, czy w ogóle mieszkaniec Jasła, który będzie wyniesiony do błogosławieństwa, czyli będzie czczony jako błogosławiony, jako szczęśliwy, który jest rzeczywiście w niebie. Do tego błogosławieństwa będzie on wyniesiony już 6 czerwca tegoż roku, czyli 2026.
0: Mówi poseł RP Maria Kurowska.
13: Więc wśród nas jest ksiądz dziekan, przewodzi temu zespołowi, temu komitetowi organizacyjnemu tych uroczystości. Natomiast my wszyscy wspomagamy. Jest z nami właśnie, począwszy od lewej strony, pani przewodnicząca naszego Stowarzyszenia Salezjańskiego w Jaśle. Oczywiście pani senator, jest pan starosta, bo przecież są szkoły, które pan starosta prowadzi i w związku z tym chcemy, aby ta wiadomość o tym, że oto Jasło będzie wreszcie mieć swojego błogosławionego, świętego, bo do tej pory w historii Jasła nie ma przypadku, żeby błogosławiony czy święty, kanonizowany, prawda, wywodził się z naszego miasta, więc uważamy, że to jest wydarzenie absolutnie ważne. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się już dawno. Gdy ja jeszcze byłam burmistrzem, wtedy przyjeżdżał postulator, który prowadził proces beatyfikacyjny księdza Kazimierza Wojciechowskiego, ksiądz Szafarski. I drodzy Państwo, wydawało nam się, że to będzie tuż, tuż, ale potem ksiądz Szafarski zmarł, jakoś to się wszystko opóźniało, a teraz w gronie 9 salezjanów będzie beatyfikacja. Te wszystkie procesy się zakończyły. Zostało ogłoszone przez Ojca Świętego, że zostali włączeni do grona błogosławionych i ta uroczystość piękna się odbędzie 6 czerwca w Krakowie, w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Ale przedstawiając dalej, jest w komitecie organizacyjnym również pan burmistrz, bo absolutnie tutaj zasadniczą rolę wiedzie pan burmistrz w tym komitecie, gdyż no to jest gospodarz miasta i panowie burmistrzowie włączyli się tutaj bardzo intensywnie do tej pracy. Również będzie pan dyrektor muzeum, który nie mógł dzisiaj z nami być. No i oczywiście ojcowie franciszkanie, bo to na terenie tej parafii właśnie w tej chwili jest to miejsce, gdzie Kazimierz Wojciechowski się urodził. Więc jest to pierwsze spotkanie. Bardzo prosimy Państwa, abyście Państwo podali tą informację, abyście przedstawili to w taki sposób, że to ważne wydarzenie przed nami, bardzo ważne. Po tym czasie, kiedy będzie tu w Jaśle, będzie też, kiedy będzie w Krakowie, następny będzie etap w Jaśle jesienią, bo tak jak było w przypadku błogosławionego Findysza, Władysława Findysza, również chcemy, aby tutaj w Jaśle to wybrzmiało, ale chcemy też, aby dużo osób się wybrało na tą uroczystość, aby pojechało do Krakowa, abyśmy wszyscy uczcili to wydarzenie. Także myślę, że to pierwsze nasze spotkanie, ale bardzo prosimy Państwa, abyśmy w dalszym ciągu też się spotykali, przekazywali mieszkańcom tą informację, aby mogli mieszkańcy żyć tym wydarzeniem, bo jest to jedno z zasadniczych wydarzeń w historii naszego miasta Jasła.
0: Mówi Beata Cygnar, koordynator Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników przy parafii Jasło-Fara.
14: Jest to bardzo ważne wydarzenie dla miasta, ale też dla nas, dla naszej organizacji, gdyż jesteśmy gałęzią Salezjanów, księży Salezjanów, jedną z gałęzi, to bardzo ważną. I od wielu lat jesteśmy tutaj przy Farze, dlatego chcielibyśmy też uczcić właśnie to, że Salezjanin będzie błogosławionym naszego miasta, który pochodził z naszego miasta. Jak pani poseł podkreśliła, jest to pierwsza osoba, która będzie błogosławiona, która urodziła się w Jaśle na terenie miasta, była chrzczona w Jasielskiej Farze. Powinniśmy właśnie jako mieszkańcy miasta uczcić tą postać.
2: Zakończyła się modernizacja trybuny przy ulicy Legionów w Krośnie. Kluczowym elementem inwestycji była budowa nowego, 5-kondygnacyjnego budynku z zadaszoną trybuną. Obiekt został uzupełniony o niezbędne zaplecze, w tym parterowe, węzły sanitarne oraz pomieszczenie pierwszej pomocy, co znacząco podnosi standard obsługi wydarzeń sportowych i komfort użytkowników, mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
15: Stadion przy ulicy Legionów przeszedł gruntowną modernizację, szczególnie jeśli chodzi o główną trybunę stadionową, która została przebudowana, zadaszona i przy tej trybunie powstał budynek 5-kondygnacyjny, na którym są przeróżne funkcje możliwe do zrealizowania. Oprócz tej funkcji czysto administracyjnej, biurowej, są też pomieszczenia dla klubów sportowych, są też pomieszczenia dla sędziów, trenerów, zawodników, jeśli chodzi o piłkę nożną. No i oczywiście są miejsca dla sponsorów, których do tej pory nie było na tym stadionie. No, obiekt jest wyposażony również w poziom dla mediów. Z tego poziomu można doskonale obserwować widowisko sportowe, można prowadzić transmisje, komentować. To jest bardzo ważne. No oczywiście w takim obiekcie muszą być obiekty towarzyszące typu toalety, zaplecze techniczne, więc to to wszystko zostało tutaj zrobione. Oprócz tego otoczenie budynku zupełnie zostało przebudowane, miejsca parkingowe, miejsca związane z zapleczem technicznym, bo to jest też bardzo ważne. Na stadionie wykonano nowe nagłośnienie, wyposażono trybunę przeciwległą w nowoczesne krzesełka, także mamy jednolicie wyposażony obiekt. Ogrodzenie stadionu się zmieniło, to też jest bardzo istotne i teraz ten wygląd całości robi wrażenie. Obiekt kosztował blisko 29 milionów złotych, wkład miasta wyniósł blisko 11 milionów, a dofinansowanie pochodziło z Polskiego Ładu w wysokości prawie 18 milionów złotych. Jest możliwość realizacji każdego widowiska sportowego, gdyż mamy całe zaplecze niezbędne do organizacji właśnie na trybunie i obok trybuny w budynku tym pięciokondygnacyjnym. No, możemy zgromadzić też na widowni odpowiednią liczbę uczestników, kibiców. Można rozgrywać zawody piłki nożnej na poziomie pierwszej ligi, a i zawody ekstraligowe w lidze żużlowej. Jest jeszcze przed nami kolejny etap związany z ochroną przeciwhałasową od strony rzeki i dzielnicy Zawodzie, bo tutaj ten temat jest w tej chwili na etapie koncepcyjnym i uzgodnień środowiskowych z odpowiednimi organami ochrony środowiska.
2: Mówi Grzegorz Rachwał, zastępca prezydenta Krosna.
16: Przede wszystkim inwestycja w infrastrukturę naszego miasta. Jest to stadion miejski. On jest do dyspozycji naszych mieszkańców, naszych krośnian, którzy będą korzystać z tego, aby przyjść na tych trybunach, podziwiać innych. Nie tylko żużlowców i nie tylko piłkarzy. Otwarcie jakiejkolwiek imprezy. Być może sięgniemy tutaj po inne wydarzenia, bo mamy teraz obiekt, który możemy się naprawdę poszczycić. Nie są to już betonowe, stare, popękane ławeczki. Nie jest to stara trybuna, która może nie była do końca zagrożeniem, ale odbiegała znacząco od tych standardów, które są teraz na świecie. Miasto ma swój stadion, który może się poszczycić. Wspominałem o tym, że jego premiera światowa 18 września, bo Mistrzostwa Świata Balonowe odbędą się tutaj. W trakcie realizacji tego zadania było otwarcie poprzednich zawodów balonowych. Bardzo to było widowiskowe, to było, jeżeli już było po zmroku. Naprawdę super zdjęcia, wspaniałe obrazy, ludzie podziwiali to, nie tylko krośnianie, więc tutaj taki obiekt w mieście jest potrzebny. W mieście 40-tysięcznym, w mieście rozwijającym się, gdzie ludzie są naprawdę bardzo kreatywni i potrzebują nie tylko samego miejsca pracy, ale potrzebują gdzieś wyjść, coś zobaczyć, do teatru, na stadion z dziećmi na ścieżkę rowerową. To musi wszystko ze sobą współgrać.
2: Mówi Marcin Kociuba, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie.
17: To miejsce tak naprawdę stadion piłkarsko-żużlowy, jak sama definicja mówi, jest stricte nastawiony na te dwie dyscypliny. Tym bardziej nie pozwala to na ten obieg, nie pozwala za bardzo na organizowanie koncertów i innych imprez plenerowych. Więc on będzie przede wszystkim wykorzystywany przez trzy kluby. Trzy kluby, czyli klub żużlowy, klub piłkarski i klub szachowy. Jeżeli chodzi o klub szachowy, to jest duża sala treningowa, która się mieści tutaj na trzecim piętrze, do tego biuro administracyjne, to jest zaplecze klubu szachowego. Klub piłkarski tak naprawdę to są dwa pomieszczenia biurowe, pozostałe pomieszczenia to będą szatnie i inne tak zwane pomieszczenia techniczne podczas realizacji zawodów i to będą już pomieszczenia jakby odpłatne, prawda, za realizację czy to treningów, czy to meczy. No i zostaje nam klub żużlowy, który jest tutaj największym, jeżeli chodzi o areał i zapotrzebowanie, ponieważ sam park maszyn jest potężny, a do tego jeszcze całe drugie piętro, które będzie w części częścią administracyjną, a w części wynajmowanymi skyboxami dla sponsorów, zajmuje największą powierzchnię, ponad 1000 metrów kwadratowych. To miejsce naprawdę przede wszystkim podnosi prestiż, komfort i jakość oglądania. Tak naprawdę widz oczekuje oprócz wyników drużyn, co jest oczywiście uzależnione od rywalizacji, przede wszystkim komfort przebywania na tym obiekcie, czyli dostęp do toalet, dostęp do miejsc siedzących, komfortowych, dostęp do części gastronomicznej i parkingów.
2: Kolejnym etapem modernizacji stadionu będzie powstanie paneli dźwiękochłonnych. Obecnie trwają prace projektowe.
18: Jednostka strzelecka w Kołaczycach imienia podpułkownika Stanisława Soczka obchodziła niedawno swoje 10-lecie działalności. Oficjalne obchody odbyły się na rynku w Kołaczycach. Związek Strzelecki nawiązuje do historycznych organizacji działających przed I wojną światową i w dwudziestoleciu międzywojennym. Jest to proobronna organizacja, która przygotowuje swoich członków do pracy w służbach mundurowych, a przede wszystkim kształtuje postawy patriotyczne, mówi dowódca jednostki w Kołaczycach, chorąży Dawid Skocz.
19: Szanowni Państwo, drodzy goście, strzelcy, na początku chciałbym podziękować wszystkim za obecność na dzisiejszej uroczystości. To ważny dzień dla jednostki, ale również dla wszystkich osób, które przez ostatnie lata były jej częścią i współtworzyły jej rozwój. 10 lat działalności to czas, który pozwala spojrzeć na całą drogę z większą świadomością. To lata pracy, spotkań, działań i doświadczeń, które wspólnie złożyły się na to, czym jednostka jest dzisiaj. Od samego początku była to inicjatywa oparta na chęci stworzenia miejsca dla młodych ludzi. Miejsca, w którym można rozwijać się, zdobywać doświadczenie i uczyć się odpowiedzialności oraz pracy w zespole. Ten kierunek pozostał niezmienny przez wszystkie lata działalności. Od początku swojej działalności jednostka jest związana z liceum w Kołaczycach. Z biegiem czasu jednostka stała się nie tylko częścią społeczności szkolnej, ale i lokalnej, gminy i powiatu. Nie funkcjonuje obok niej, ale w niej. Jest jej elementem, który wpisał się w jej codzienność, stał się jej stałym fragmentem. Najważniejszym elementem tej historii zawsze byli ludzie. To ich obecność, zaangażowanie i systematyczna praca sprawiły, że jednostka mogła się rozwijać i trwać przez kolejne lata. Każdy, kto był jej częścią, dołożył swoją cegiełkę do tego, czym jest dzisiaj. Na przestrzeni lat jednostka przechodziła różne etapy. Od momentów wymagających większego wysiłku i determinacji, po okresy stabilnego rozwoju. Każdy z tych etapów miał znaczenie i wpłynął na jej obecny charakter. Szczególnym momentem w historii było nadanie sztandaru jednostki. To wydarzenie miało znaczenie symboliczne i stało się potwierdzeniem jej tożsamości oraz drogi, którą przeszła. Od tego momentu jednostka jeszcze wyraźniej funkcjonuje jako całość, z własnym symbolem i własnym charakterem. Sztandar jest znakiem wspólnoty, ciągłości i wartości, które od początku stanowią fundament tej jednostki. Dziś patrzymy na jednostkę, która ma już swoją historię, doświadczenie i miejsce, ale jednocześnie jest to nadal organizacja, która się rozwija i przed którą stoją kolejne wyzwania oraz kolejne etapy. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez te lata tworzyli tę jednostkę i nadal ją tworzą. W szczególności tym, którzy byli przy jej początku i jako pierwsi wzięli odpowiedzialność za jej rozwój i kierunek, dzięki czemu mogła powstać i się utrzymać. Dziękuję za czas poświęcony jednostce, za zaangażowanie, które często wykraczało poza codzienne obowiązki oraz za obecność, dzięki której ta jednostka mogła funkcjonować i rozwijać się przez kolejne lata. I jeśli miałby paść jedno zdanie, które najlepiej to wszystko podsumowuje, to jest ono proste. To ludzie są największą siłą każdej organizacji.
18: Jednostka strzelecka w Kołaczycach powstała przy miejscowym Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Rozpoczęto tam prowadzenie, początkowo nieregularne, zajęć dla uczniów zainteresowanych tematyką proobronną. Zajęcia te dały impuls do utworzenia przy szkole jednostki strzelca, mówi Grażyna Żygłowicz, dyrektor liceum.
20: Mogę powiedzieć, że razem tworzymy wspólnotę, przestrzeń sprzyjającą rozwojowi patriotycznemu, obywatelskiemu i społecznemu młodych ludzi. Dziękuję wszystkim tym, którzy na przestrzeni tych 10 lat współtworzyli jednostkę strzelecką. Dziękuję dowódcom, instruktorom, strzelcom, absolwentom szkoły, wszystkim, którzy byli zaangażowani w funkcjonowanie jednostki. Proszę mi pozwolić również wyrazić moje podziękowanie inicjatorowi powstania jednostki, panu dyrektorowi Antoniemu Salasze, którego zaangażowanie przyczyniło się do powstania jednostki i później przez 10 lat wspierał jej funkcjonowanie w różnych obszarach.
18: Podczas jubileuszu swoje przyrzeczenia złożyli nowi członkowie organizacji. Nadano także odznaczenia i wyższe stopnie strzeleckie. Mówi zastępca komendanta głównego Związku Strzeleckiego, inspektor Miłosz Elgas.
21: Ja nie mam zasadniczo innego wyjścia, jak tylko przyłączyć się do podziękowań, ale nie tylko dla tych młodych ludzi, którzy tutaj stoją przed nami, złożyli swoje przyrzeczenie, potwierdzając chęć wejścia na dosyć trudną, ciężką, ale bardzo owocną służbę, ale te podziękowania należą się dla was wszystkich, szanowni państwo, za to, że jesteście tutaj dzisiaj z nimi tego dnia, za to, że samorząd dba o swoich mieszkańców, jest tutaj obecny w postaci swoich reprezentantów, za to, że są z nami w asyście strażacy, harcerze, za to, że jesteście, drodzy mieszkańcy, też i wy, razem ze swoimi synami, córkami, razem z przedstawicielami swoich rodzin. Za to wam bardzo dziękuję, ponieważ ci młodzi ludzie, którzy są tutaj z nami obecni, zwracam się również do was, młodzi strzelcy, wstąpiliście na taką drogę, która, mam nadzieję, i tego wam z całego serca życzę, przyniesie wam ogrom satysfakcji z pracy nad sobą, nad swoim charakterem, nad pewnymi osiągnięciami, które tak naprawdę stoją przed wami i stoją przed wami otworem. To, że potraficie w własnym czasie wolnym, po realizacji obowiązków związanych z rodziną, domem, pracą, szkołą, w przypadku niektórych studiami, znaleźć w sobie tą siłę, żeby wstać rano, pojechać na poligon, pojechać na szkolenie, ubrać ten mundur, szkolić się, kształcić, doskonalić, to jest przepustka do tego, żeby w przyszłości stać się elitą tej ziemi, tego społeczeństwa, bo pokazaliście, że potraficie brać odpowiedzialność za siebie, kształcicie się w tym kierunku i w przyszłości zapewne też będziecie w stanie brać odpowiedzialność za innych, za swoje drużyny, za swoją jednostkę, a być może też za wasze miasto, za wasze miejscowości i tak dalej. I tego wam życzę, kochani, żebyście wytrwali na tej ścieżce dalszego rozwoju i żeby była ona dla was wyzwaniem, ale jednocześnie ogromną satysfakcją.
1: Teraz w magazynie będzie relacja z akcji profilaktycznej pod hasłem Zadbaj o zdrowie przed sezonem w gminie Komańcza. Zaczniemy jednak od relacji z rekonstrukcji bitwy pod Gorlicami.
2: W piątek 1 maja gmina Sękowa stała się scenarią jednego z najbardziej poruszających widowisk historycznych ostatnich lat. Rekonstrukcja historyczna tu i tam odrodzenie przypomniała wydarzenia związane z bitwą pod Gorlicami, mówi Mateusz Ślęzak, sekretarz gminy Sękowa.
3: Ta inscenizacja jest ogromną promocją dla naszej gminy. Co roku liczba osób, które do nas przyjeżdżają w związku z tą rekonstrukcją historyczną jest coraz większa. Widzów mamy około kilku tysięcy tak naprawdę, a rekonstruktorów w tym roku też gościmy rekordową liczbę, bo jest to ponad 410 osób, z czego 9 grup spoza granic Polski, między innymi z Czech, Słowacji, Austrii, Holandii. Zrobiła się z tego swoista marka. My zaczynamy nazywać to widowisko

0: tego życia, do którego byli przyzwyczajeni i jak trwałe piętno to na nich odcisnęło. Wyzwanie logistyczne jest naprawdę ogromne. Tak jak powiedziałem wcześniej, z roku na rok gromadzimy coraz większą rzeszę widzów, więc wiadomo, wiąże się to z niesamowitym przedsięwzięciem logistycznym. Tutaj trzeba przyznać, że nie tylko gmina Sękowa i główny organizator, którym jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, ale i Starostwo Powiatowe w Gorlicach, miasto Gorlice, liczni sponsorzy, województwo małopolskie. Także tutaj naprawdę jest całe grono ludzi zaangażowanych już od początku tego roku. Parę miesięcy trwają same przygotowania.
1: Mówi Anna Czyżycka z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915.
2: Praca od kuchni jest bardzo dużym wyzwaniem i logistycznym, i organizacyjnym zarówno naszej GRH, naszego stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, jak i gminy Sękowa, bo współorganizujemy to razem. Zaczynamy przygotowanie już właściwie końcem lutego, takie gadane. Później zaczynają się przygotowania związane z budową scenografii, opracowywaniem scenariusza, przygotowywaniem wszystko, co jest związane z grupami rekonstrukcyjnymi, więc wszystkie możliwe dokumenty. W międzyczasie toczą się cały czas postępowania związane z pozyskiwaniem dotacji i środków na te rekonstrukcje z różnych źródeł, również od sponsorów. Więc przygotowanie jest bardzo dużo, mnóstwo osób zaangażowanych, kilku koordynatorów od naszej strony, bo nie jesteśmy w stanie w pojedynkę sobie z tym poradzić w ten sposób. Jedna osoba, tak jak zaczynaliśmy kilkanaście lat temu, jedna osoba, dwie osoby były w stanie ogarnąć wszystko. Tak teraz przy tylu rekonstruktorach, takiej publiczności, to potrzebujemy siebie nawzajem i dobrze, że siebie mamy. Spodziewamy się kilku tysięcy co najmniej widzów. Rekonstruktorów mamy kolosalną liczbę, ponad 420 w tym roku i jeszcze takiej liczby rekonstruktorów nie mieliśmy. Wyjątek stanowiła setna rocznica bitwy pod Gorlicami. Omawiamy scenariusz, omawiamy epizody, próbujemy i technicznie, i fizycznie, i wizualnie, i muzycznie wszystko dograć. Tworzymy własną muzykę, która tutaj będzie podkładem do tego, co się będzie działo. I nazywamy to widowiskiem nieczystą rekonstrukcją, ze względu na to, że bardzo mocno akcentujemy od kilku lat los ludzi podczas wojny. To nie jest wojenka, to nie jest strzelanie, tylko to są tragedie i historie różnych osób z różnych rejonów, nie tylko tutaj naszej ziemi gorlickiej, ale w ogóle z różnych rejonów Europy, więc coś takiego też dzisiaj zobaczycie. Tu i tam odrodzenie, taki mamy motyw przewodni, będziemy chcieli pokazać to, co się działo tu we wsi i tam na wojnie, albo odwrotnie, bo tam na wojnie było też tu na wojnie, a tam we wsi. Losy postaci tych, które związane są z ziemią gorlicką, Długosza, Świejkowskiego, losy bezimiennych gdzieś tam żołnierzy, którzy stracili życie podczas działań wojennych, losy ludności cywilnej, bardzo tragiczne, o której gdzieś tam głośno kiedyś mówił Władysław Długosz z Siar. Wszystko to robimy w takiej konwencji, że robimy widowisko dwupłaszczyznowe i w tym roku jeszcze, by to wszystko spiąć i jeszcze większy efekt był, symultaniczne, czyli widzowie widzą całość działań wojennych, do tego mamy kilku kamerzystów na placu boju i oni filmują i pokazują ludziom na telebimach różne epizody. Te epizody są okraszone komentarzem albo profesora Olejki, albo też komentarzem muzycznym. A to, że symultanicznie, to znaczy, że jeśli ktoś zobaczy w prawo, zobaczy sokolstwo, jeśli ktoś zobaczy w lewo, zobaczy zupełnie inny epizod, to widz będzie wybierał, będzie tego bardzo dużo, ale to wszystko jest tak dograne, żeby zatrzymać widza, żeby wciągnąć do tego świata, żeby zapamiętał i żeby powiedzieć, że takich rzeczy my nie chcemy. Tak po prostu, mimo tego, że to jest takie trywialne trochę, wszyscy tak mówią, ale żeby zatrzymać, żeby zostało, żeby się zastanowić. Do tego wszystkiego mamy dla widzów i pocztę polową, i gazetę frontową, i libretto, żeby mogli zrozumieć widowisko, więc to wszystko mogą gdzieś tam w namiocie organizacyjnym zdobyć, poczytać, wziąć ze sobą do domu.
1: Mówi Piotr Kamiński, prezes Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915.
3: Materiały zostały pozyskane od lokalnych przedsiębiorców. Kupiliśmy żerdzie, kupiliśmy oflisy, a następnie trzeba było zaprojektować całą scenografię. czyli rozmieszczenie budynku.

0: budynków, co później wpływa na komunikację. W tym roku po raz pierwszy wybudowaliśmy kościół i dzwonnicę, na której wisi oryginalny ponad 100-letni dzwon. Scenografia wymagała dużych nakładów pracy. Praktycznie od początku marca przystąpiliśmy do budowy, do wytyczenia chałup, następnie do ich budowy. Konstrukcja jest uproszczona, no ale mimo wszystko to wygląda dość solidnie, do tego stopnia, że można tam siedzieć, można tam wykonywać swoje role, które zostały wyznaczone przez scenariusz.
1: Mówi Mirosław Waląg, starosta gorlicki.
2: Wydarzenia jak tutaj, rekonstrukcje nie zdarzają się na co dzień, nie zdarzają się też w okolicznych samorządach. U nas na terenie powiatu gorlickiego mamy miejsce, mamy osoby, które są mocno zaangażowane właśnie w rekonstrukcję wydarzeń z tamtych tragicznych lat, z czasów wojny. Jest to dla nas niesłychanie ważne, nie tylko ze względu na to, że odgrywały się te bitwy blisko naszych teraz domów, miejsc zamieszkania, miejsc pracy, ale przede wszystkim ze względu na to, aby zachować tą pamięć, aby pamięć przetrwała dla przyszłych pokoleń, aby nigdy nie dochodziło więcej takich tragedii. Warto o tym pamiętać i ważne jest to, że oddajemy hołd wszystkim osobom poległym w tamtym czasie.
1: A co o wydarzeniu sądzą jego uczestnicy?
3: Nie pierwszy raz, dlatego że nasz zięć jest jednym z rekonstruktorów. Tutaj na zaproszenie akurat, no można powiedzieć, uczestniczy, występuje. Mieliśmy też okazję oglądać taką rekonstrukcję, gdzie uczestniczyły konie. Jest co oglądać, jest to bardzo realistyczne. Można się wystraszyć. Kawałek historii. Dzięki temu jest też syn najmłodszy z nami. Może zobaczyć, może się coś dowiedzieć. Flagi rozpoznaje, mundury troszeczkę rozpoznaje. Trzeba tak trzymać. Jesteśmy pierwsza w tym miejscu. Ja osobiście jestem zachwycony w sensie takim organizacji tego miejsca. Telebimy po raz pierwszy na rekonstrukcji widzimy.
4: No przede wszystkim to chcemy poznać, bo my jesteśmy z innych okolic Polski i chcemy poznać tutaj, jak to było naprawdę, że dużo nam tutaj ktoś mówili przewodnicy, ale no chcemy zobaczyć to na własne oczy, tą rekonstrukcję, to przybliżyć nam to wszystko. Wasze regiony, wasze przede wszystkim zwyczaje, jak to było. Nie mamy pojęcia w ogóle, tylko z historii, z książek, a to zobaczymy na własne oczy.
5: Naprawdę super inscenizacja, bardzo polecam. To jest naprawdę coś, co każdy powinien chociaż raz w życiu zobaczyć.
1: Rekonstrukcja odbyła się po raz 16, a całą relację możecie znaleźć na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
6: W budynku Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Korczynie powstało czwarte okno życia na Podkarpaciu. Okno życia to specjalnie przygotowane i ogrzewane miejsce, w którym matka znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej może pozostawić dziecko w sposób anonimowy i bezpieczny. Po otwarciu okna uruchamia się sygnał informujący opiekunów w budynku, dzięki czemu dziecko natychmiast otrzymuje potrzebną opiekę, a następnie pomoc medyczną. W ceremonii otwarcia czwartego okna życia na Podkarpaciu uczestniczył metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal.
7: Patrząc na to, co wydarzyło się w Korczynie, na okna życia, zadajemy sobie pytanie, kiedy i kto wymyślił właśnie ten sposób ochrony życia najmniejszych. Najpierw trzeba powiedzieć, że Kościół Święty, Kościół Katolicki od samego początku swojego istnienia brał pod obronę ludzi potrzebujących, biednych, także i dzieci. W przeciwności do religii pogańskiej, które czasami z góry skazywały dzieci, zwłaszcza niepełnosprawne, na śmierć. W XII-XIII wieku pojawiła się niezwykła inicjatywa, która jest jakby wydarzeniem rozpoczynającym to, co przeżywamy dzisiaj. Mianowicie błogosławiony Gwidon z Montpellier z Francji, człowiek majętny, wybudował w swoich posiadłościach szpital. Szpital, w którym opiekowano się chorymi, cierpiącymi, a opiece nad chorymi pomagali mu ludzie, wolontariusze, ludzie świeccy, normalni. Potem okazało się, że z grona tych ludzi uformował się zakon męski i żeński pod wezwaniem Ducha Świętego. Ten zakon składał śluby, podobnie jak w każdym zgromadzeniu, w każdym zakonie składano śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a duchacze, bo tak nazywano ten zakon, czy duchaczki, składali jeszcze dodatkowy ślub. Ślub opieki nad chorymi, cierpiącymi, ślub, który też zmierza do opieki nad dziećmi, zwłaszcza porzuconymi. Wiadomo, w kościele w starożytności, w średniowieczu istniały przytułki dla chorych, cierpiących, także dla dzieci, które znajdowano w różnych okolicznościach. I właśnie w tym szpitalu stworzonym przez błogosławionego Widona ktoś wymyślił takie urządzenie, bardzo proste, technicznie proste, mianowicie miało ono kształt wielkiej beczki przedzielonej na połowę. Z jednej strony wkładano dziecko, obracając tę beczkę, oczywiście to były specjalne urządzenia, i ten, który znajdował się w pomieszczeniu, w szpitalu, mógł odebrać, nawet nie patrząc, kto to dziecko zostawia. Potem zaopiekowano się tymi dziećmi, czy dawano do adopcji, czy też wychowywano w ramach różnych przytułków, czy domów, ówczesnych domów dziecka. Cieszę się, że ten pomysł, który już istnieje w różnych diecezjach, w różnych rejonach naszej ojczyzny, został także zrealizowany tutaj w Krośnie, i że siostry sercanki, które tutaj mają swój dom zakonny, założony przez świętego Józefa Sebastiana Pelczara, będą miały pieczę nad tym miejscem, broniąc życia, przyjmując to życie, otaczając opieką. Oczywiście to wszystko ma swoje uwarunkowania związane ze służbą zdrowia, bo to dziecko musi być odpowiednio przebadane, potem zaopiekowane, i grono ludzi musi się zastanowić nad tym, co dalej. Oby ono służyło tym, którzy są w trudnej sytuacji i nie widzą jakiejś drogi wyjścia, dlatego myślę, że warto otoczyć opieką wszystkie mamy, które spodziewają się dziecka, żeby szanowały swoje życie, a gdy będzie trudny okres, trudny moment, żeby skorzystały z tego okna życia. Bardzo dziękuję także tym, którzy zainicjowali ten pomysł i doprowadzili do skutku.
6: Mówi ksiądz Paweł Konieczny, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
8: Caritas od początku swojego istnienia stara się otaczać troską wszystkie osoby potrzebujące na każdym etapie ich życia. Przemyska Caritas na terenie archidiecezji prowadzi kilkadziesiąt ośrodków dotyczących wsparcia osób starszych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, młodzież, dzieci, chorych, cierpiących. I ta inicjatywa dotycząca okna życia jest pierwszą w naszej archidiecezji przemyskiej. Dzięki tutaj zaangażowaniu też pani Magdaleny Bugajskiej, dzięki jej takiej wrażliwości i inicjatywie, Przemyska Caritas wzięła pod patronat właśnie to okno życia, które zostało otwarte 20 marca bieżącego roku w szóstym tygodniu modlitw o ochronę życia, jaki właśnie trwa w Kościele katolickim. Ochrona życia dotyczy każdego etapu, także tego właśnie tych najmłodszych, noworodków, i Kościół stoi na straży życia, i Caritas wpisuje się w tą misję troski o życie każdego człowieka. Tego...
9: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
10: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na tej Eucharystii. Witam apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, które kończy swoje doroczne rekolekcje. Witam wszystkich łączących się z nami również za pośrednictwem Radia Trendy. Witam również Was. Pan Bóg nas tutaj zgromadził, przyprowadził, tworzy z nas wspólnotę, byśmy razem zgromadzeni wokół jednego ołtarza doświadczali Jego obecności, Jego łaski, Jego mocy. Jest początek dnia, pewnie w naszych głowach jest wiele jeszcze planów związanych z tym dniem. Zostawmy je na chwilę, nic ważniejszego się już dzisiaj nie wydarzy. Ta Eucharystia, w ogóle Eucharystia jest momentem absolutnie najważniejszym. My tego nie doceniamy. Pan Bóg nam to pewnie kiedyś postawi przed oczy. Te momenty naszego życia, które były decydujące. Takim momentem z pewnością jest udział w Eucharystii. Niech Pan Bóg nasze serce otwiera na Słowo, na te wszystkie łaski, które chce nam udzielić. W czasie tej mszy świętej będziemy modlić się za żyjących i zmarłych, polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej. Chcemy w naszych intencjach również łączyć się z tymi, którzy składają swoje prośby, podziękowania, intencje za wstępnicę Matki Bożej Saletyńskiej w miesiącu maju. Polecamy również świętej pamięci Jana Gałuszkę w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Do tych intencji dołączmy nasze osobiste, te, które nosimy w sercu. Prosimy też o dobre owoce tych rekolekcji, które właśnie się kończą. Rekolekcji apostolstwa Rodziny Saletyńskiej. My zaś wołajmy pełni skruchy, świadomi naszej grzeszności, prośmy o miłość. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja a bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajecie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujecie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerzono, zarzucają. Lepiej bowiem, jeśli taka wola Boża, cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dam wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i we was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.

To słowo, które nam dzisiaj ofiaruje Kościół, nam naprawdę bardzo pomaga przeżywać ten czas, który jest nam dany. Czas od zmartwychwstania, pewnego zachwytu, tym, że Bóg pokonuje śmierć, także moją śmierć, do czasu zesłania Ducha Świętego. Tego oczekujemy na to zesłanie Ducha Świętego. Ono jest tuż przed nami. 2 tygodnie. I to słowo nam podpowiada, co mogę z tym czasem zrobić. Jak ten czas przeżywać? I tych podpowiedzi jest kilka. Pierwszą zaczerpniemy z pierwszego czytania. Dzieją się rzeczy wielkie i piękne w Samarii i dzieją się mocą słowa. Po prostu Filip idzie i głosi. I słowo przemienia tych ludzi. Wlewa ich w serce jakiś ogromny entuzjazm do tego stopnia, że przeżywa jakąś wielką radość. Dokonują się cuda, ale to wszystko się dzieje mocą słowa. Dopiero, zwróćmy na to uwagę, dopiero kiedy te rzeczy wszystkie się wydarzą w sercach Samarian, przychodzą apostołowie, nakładają na nich ręce i otrzymują Ducha Świętego. Dlatego, że to słowo ich przemienia, a Duch Święty ich posyła. I ta dynamika jest zachowana do dzisiaj. Słowo Boże nas wewnętrznie uzdrawia, nas przemienia, nas karmi. Ono nas może napełnić głębokim entuzjazmem. Może sprawić, że moja i Twoja wiara stanie się naprawdę przygodą. I kiedy tak się rzeczywiście stanie, kiedy moje serce ożyje, to przyjęty Duch Święty będzie mnie popychał do misji. To szybko zorientuję się, że nie mogę tego słowa zatrzymać dla siebie, że ja muszę je ogłosić, że ja muszę je powiedzieć moim braciom i siostrom, którzy tego słowa nie znają. Ale tym, co czyni wielkie dzieła w moim sercu, jest słowo. Więc co robisz z tym czasem? Bierz do ręki Słowo Boże. Karm się nim. Pozwól, by to słowo cię przemieniało wewnętrznie. Przyjdzie moment, kiedy otrzymamy również Ducha Świętego i ten Duch nas pośle. Natomiast bierzmy do ręki Słowo Boże. Ono może zdziałać naprawdę wielkie rzeczy w nas. Zadaj sobie to pytanie, kiedy ostatnio miałeś je w ręce? Kiedy ostatnio miałeś je w ręce, ale nie po to, by się przygotować tylko do czytania. Albo by przygotować konferencję. Ale po to, by się samemu nim dla siebie nakarmić. I to jest pierwsza podpowiedź. Wiele z nas już jest postawionych w takim miejscu, momencie swojego życia, kiedy jesteśmy wezwani do tego, żeby głosić, żeby się dzielić. Sakramentem, który nas do tego no nie tylko zaprasza, ale wręcz zobowiązuje, jest sakrament bierzmowania. Tak sobie patrzę na was i takie mam wrażenie, podejrzenie, że wielu z was już przyjęło sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania nas zaprasza, nie wiem, więcej. On nas wymaga, byśmy ogłosili naszym braciom, siostrom dobrą nowinę. I to drugie czytanie nam podpowiada, jak to robić. Ogłosić dobrą nowinę naszym braciom, znaczy co to znaczy? To znaczy obronić tą nadzieję, która w nas jest. Nie macie czasami takiego wrażenia, że my jako czasem wierzący robimy podstawowy błąd i idziemy do ludzi niewierzących albo tych, którzy nie odkryli Jezusa, i wcale im nie dajemy nadziei. Przeciwnie, pozbawiamy ich do cna. Ty grzeszniku, ty pijaku, ty taki i owaki i tak dalej. A my jesteśmy od tego, by dać tym ludziom nadzieję, która w nas jest. Co to znaczy dać ludziom nadzieję, która we mnie jest? To znaczy dać świadectwo, to znaczy ja byłem grzesznikiem, ja byłem daleko od Boga, ale Bóg mnie odnalazł, Bóg mnie uzdrowił, Bóg mi dał szczęście.
To samo chcę zrobić z Twoim życiem. To samo szczęście jest dla Ciebie. Pomyliliśmy głoszenie dobrej nowiny, nie wiem, z ogłaszaniem piekła ognistego. I czasem tak jest, że do ludzi, dla ludzi pogubionych, dla ludzi, którzy są gdzieś naprawdę daleko od Boga, którzy popełniają błędy, którzy popełniają grzechy, czasem poważne grzechy. My o zgrozą chcemy ogłosić prawdę o ogniu piekielnym, a nie o nadziei, która w nas jest. I to jest wielki dramat, nasz dramat przede wszystkim. Że zamiast głosić im Chrystusa, który ich zbawia, my zbyt często głosimy im demona, który ich potępia. A to słowo mówi bardzo wyraźnie. Drugie czytanie mówi o tym bardzo wyraźnie. Obronić tą nadzieję, która w nas jest. A moją nadzieją jest pójście do nieba. Jaka jest Twoja nadzieja? Jeżeli jest też, masz nosić sobie nadzieję, pójście do nieba, to otwieraj innych ludzi również na tą nadzieję. To ich zapraszaj do Jezusa. To podziel się z nimi również tymi, tą drogą, którą Ty idziesz. My dla ludzi pogubionych często mamy bicz. Chcemy ich biczować prawem moralnym najczęściej. A Chrystus za nich umiera. Właśnie za nich. Także za nich. Po co? By ich przyprowadzić do Ojca. Nie tylko po to, żeby im powiedzieć, że są grzesznikami. Ale by ich przyprowadzić do Ojca. Jeżeli jest w nas jakieś wezwanie do tego, żeby głosić, to ma być to głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu. O tym, że Jezus umarł również za tego człowieka, którego my mamy ochotę osądzać. Jest jeszcze trzecia wskazówka, też piękna. Też bardzo potrzebna dla naszego życia osobistego. Ona płynie z Ewangelii. Jest takie zdanie w tej Ewangelii, które mnie naprawdę mocno zatrzymało w tym tygodniu. Stało się zaproszeniem, prowokacją. To naprawdę pięknej medytacji. Może się stanie również dla Ciebie takim impulsem do medytacji. Jezus mówi w ten sposób. W pierwszym zdaniu tej Ewangelii. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Wiecie, co jest najważniejsze w tym zdaniu? Kolejność. Naprawdę kolejność. Najpierw, jeżeli mnie miłujecie, i to jest pierwsze, będziecie zachowywać moje przykazania. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zdolni przestrzegać przykazań. Nie odwrotnie. Nosimy w sobie taki sposób myślenia. Wiecie, jak się już tak pozbieram w sobie, tak się w sobie skupię, taki będę porządny, taki będę poukładany, już ten rytm modlitwy sobie zbuduję, to wtedy będę miłował Pana Boga. Uważaj, bo do tego może nigdy nie dojść. Odwrotnie. Jestem pogruchotany, jestem połamany, wpadam w grzechy, nie radzę sobie z modlitwą, mam większe pragnienia niż możliwości realizacji. Może chcę być blisko Boga, ale mi nie wychodzi. To idę do Niego. To idę na adorację. Właśnie wtedy, bo wtedy najbardziej potrzebuję tej adoracji. Właśnie wtedy najbardziej potrzebuję bycia przy Bogu. Właśnie wtedy potrzebuję najbardziej bycia przy Słowie. Dlatego, że dopiero wtedy, kiedy ja będę przy Bogu, On mnie zacznie porządkować. To On mnie zacznie układać. To On we mnie sprawi,
przemieni moje serce i uczyni zdolnym do przestrzegania przykazań, bo z samego siebie nie jestem do tego zdolny. Moja wola jest za słaba, żeby sobie poradzić. Więc co robię? Więc idę do Jezusa i błagam Go o to, żeby to On moje serce przemienił. I będę Go miłował. A On sprawi, że ja będę w stanie przestrzegać przykazań. Bo to On przemieni moje serce, a nie ja. Nie swoimi siłami. Nie, że się sam w sobie zepnę i jakoś dam radę. Nie dam rady. Albo będę miłował Boga, będę z Nim przebywał. Często z Nim będę przebywał. Na adoracji, ze Słowem, w sakramentach. I wtedy moje serce będzie powoli, małymi krokami się porządkować, układać. To jest dla mnie droga. Nie odwrotnie. Nie, myślę, że to jest droga pychy, kiedy ja sobie myślę, ja dam radę, wiecie, tak się zepnę. Ile razy się tak już spinałeś? Ile razy już tak wracałeś o własnych siłach do Boga i klapa? Ta kolejność jest tutaj ważna. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Nie dlatego jesteśmy blisko Boga, bo przestrzegamy przykazań. Odwrotnie. Przestrzegamy przykazań, bo jesteśmy blisko Boga. Ale jak tylko od Niego odejdę, rozsypię się jak domek z kart. Nie mamy żadnego powodu do pychy, do dumy. Bo tu się nic nie dzieje naszymi siłami. I nie jesteśmy wcale lepsi od tych, których mamy ochotę osądzać, którzy są grzesznikami. Wcale nie jesteśmy od nich lepsi. Jaka jest różnica? Tylko taka, że nas, tak samo słabych, Bóg umacnia, bo jesteśmy blisko. Bo Go miłujemy. I On sprawia, że możemy mieć serce gotowe do przestrzegania przykazań, do bycia wiernymi. Niech to słowo w nas zostanie. Najpierw niech zostanie w nas takie zamiłowanie, taka fascynacja słowem z pierwszego czytania. Niech w nas zostanie ten nawyk, ta dobra tendencja, to nastawienie, że jestem wezwany po to, by drugiemu zanieść nadzieję, nie potępienie. I niech wreszcie w naszym osobistym życiu duchowym zagnieździ, wyryje się w sercu głęboko ta prawda. Muszę być blisko Boga. I to On mnie będzie porządkował. Nie ja sam siebie. Niech się to stanie słowo w nas z całą mocą wypełnia. Amen.

Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,

0: Zgromadzeni w dzień zmartwychwstania Chrystusa, zanieśmy Bogu nasze modlitwy.
1: Módlmy się za papieża Leona i naszego biskupa Jana, aby Duch Święty wspierał ich w prowadzeniu wiernych do Boga. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, wysłuchaj nas, Ojcze. Módlmy się za organizacje międzynarodowe, aby skutecznie zapobiegały wojnom i konfliktom między narodami. Módlmy się za członków i sympatyków apostolstwa rodziny saletyńskiej, aby karmieni Słowem Bożym i Eucharystią trwali w głębokiej więzi z Bogiem i Najświętszą Matką. Módlmy się za dzieci przyjmujące pierwszą komunię świętą, aby w tym sakramencie odkryły moc działania Bożego. Módlmy się za wszystkich cierpiących fizycznie, za nasze chore siostry i braci, które łączyły się duchowo w czasie tych rekolekcji, aby łącząc swoje cierpienia z męką Chrystusa, przyczyniali się do uświęcenia Kościoła. Módlmy się w intencjach naszych bliskich zmarłych za zmarłego świętej pamięci Jana, polecanego w tej mszy świętej, aby zostali przyjęci do życia w chwale nieba. Módlmy się za nas samych, za słuchaczy Radia Trendy, abyśmy szli w naszą codzienność z misyjną gorliwością.
0: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i przez tajemnicę paschalną Twojego Syna daj nam wieczną radość przez Chrystusa, Pana naszego.
1: W procesji do ołtarza członkowie apostolstwa rodziny saletyńskiej przynoszą deklarację 19 osób, które w tym roku jako duchowy dar dla Matki Najświętszej na rocznicę jej koronacji wstąpiły w szeregi apostolstwa rodziny saletyńskiej. Przynosimy dar serca na wsparcie remontu ołtarza polowego. I przynosimy chleb i wino, by nasz Pan mógł stać się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją

Dlatego pełnią łask paschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych, śpiewają

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, który był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie w niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: tajemnica wiary.
1: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
3: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierzy i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a my swego sługę papieża Leona, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

0: Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
1: Amen.
0: Pokój pachański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądź, kochani, na chwileczkę. Kilka ogłoszeń duszpasterskich. Od najbliższego piątku do niedzieli zapraszamy Was, kochani, na uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej z La Salle, tutaj w naszym sanktuarium. W piątek o godzinie 18:00 msza święta ze szczególną modlitwą o nowe i święte powołania do życia zakonnego, kapłańskiego, misyjnego. Wieczorem zapraszamy o godzinie 21:00 na apel maryjny wraz z procesją na Kalwarię. W sobotę o 10:30 Eucharystia w intencji przyjaciół, dobrodziejów naszego sanktuarium oraz w intencji wszystkich wspólnot formujących się przy naszym sanktuarium. Serdeczne tutaj zaproszenie kieruję również do Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej. Jesteście naszą rodziną, serdecznie Was zachęcamy, zapraszamy do również udziału w tych uroczystościach. Wieczorem o godzinie 18:00 nieszpory z katechezą maryjną, a następnie o godzinie 19:00 nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej. Eucharystia z procesją o godzinie 20:00, Eucharystia z procesją z figurą płaczącej Pani, której będzie przewodniczył ksiądz prowincjał Grzegorz Zembroń. Natomiast w niedzielę zapraszamy na sumę odpustową o godzinie 11:00, której będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Kazimierz Górny. Nasze uroczystości odpustowe zakończymy apelem o 21:00. W tym dniu, w niedzielę, msze święte w naszej bazylice o godzinie 9:00, nie 9:30, o godzinie 9:00 i godzinie 11:00 planujemy celebrować na ołtarzu polowym. Szczegóły tych uroczystości znajdziecie na plakatach oraz stronie internetowej. Zachęcamy Was do udziału. Zachęcamy także do udziału, do przybycia naszego sanktuarium wszystkich słuchaczy Radia Trendy. Łączycie się z nami często w naszych celebracjach. Jest okazja do tego, żeby do tego miejsca przyjechać, zobaczyć, pomodlić się, być fizycznie. Odpust jest ku temu świetną okazją. Serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy także do modlitwy w ciszy, w kaplicy wieczystej adoracji. Zachęcamy również do wpisywania się w książce w kaplicy lub na stronę internetową na konkretną godzinę czuwania. Kochani, dzisiaj w naszym sanktuarium po mszach świętych będziemy mieli możliwość udzielenia wsparcia naszym braciom, siostrom z jednej z parafii w Kazachstanie. Serdecznie zapraszamy Was do hojności. Zapraszam Pana Krzysztofa, który nas krótko wprowadzi i opowie o tej inicjatywie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak ksiądz proboszcz powiedział, ksiądz Kustosz powiedział, jestem misjonarzem w Kazachstanie, w największym mieście tego ogromnego kraju w środkowej Azji, czyli w Alma-Acie. Jest tam 2,5 miliona ludzi i tylko jeden kościół taki katolicki z prawdziwego zdarzenia, to jest katedra. I biskup tamtejszego miasta chce, żebyśmy wskrzesili do istnienia parafię świętego Michała Archanioła. Czego wskrzesili, bo ona już kiedyś istniała na początku XX wieku i służyła Polakom najprawdopodobniej, którzy byli wcieleni do armii carskiej. Przetrwała lawinę kamieni, która zeszła na miasto, trzęsienia ziemi, które tam się zdarzają, ale nie przetrwała rewolucji bolszewickiej. Bolszewicy ją zlikwidowali. I teraz biskup chce, żeby ona powstała już w innym miejscu, tam gdzie są osiedla, tam gdzie się miasto rozwija. Przybywam z takim pięknym obrazem Maryi, Matki Wielkiego Stepu z miejscowości Oziornoje. To jest po to, żeby pokazać też, że Pan Bóg pamięta i troszczy się o tę ziemię. Nam Kazachstan się jednoznacznie kojarzy z syłkami na Sybir, ze słańcami. I oni właśnie tam w 1941 roku, właśnie w tej miejscowości głodowali. Umierali praktycznie z głodu i modlili się za przyczyną Maryi. I ona ich, można powiedzieć, wysłuchała, bo oto w dzień zwiastowania pańskiego, 25 marca właśnie 1941 roku, zaczęło stopniejących śniegów powstawać na stepie jezioro. Najpierw małe, później większe, później coraz większe. I w tym jeziorze okazało się, że są ryby. I tych ryb było dużo. I mogli się oni najeść. Nie tylko oni przetrwali, ale i Kazachowie byli syci. I również wożono te ryby później do innych miast odległych tonami. Więc Pan Bóg się troszczy o tę ziemię, ale w większości jest to kraj muzułmański. Więc bardzo potrzebny jest tam znak obecności Jezusa Chrystusa. Będziemy tam wspólnotą, jako żywy Kościół, ale potrzebujemy też domu modlitwy, bo inaczej jako wspólnota nie możemy się modlić. Jeśli ktoś doniesie na nas, że modlimy się prywatnie po domach, musimy stamtąd wyjechać. Więc będę stał tam przy wejściu do sanktuarium i już teraz serdecznie Bóg zapłać za wszelką ofiarę, za wszelką hojność. Też dziękuję za możliwość bycia tutaj i za tą łaskę, że możemy się jednoczyć w tej modlitwie. Serdeczny Bóg zapłać.
0: Się dołączam do tego apelu. Zapraszam Was do hojności. Nasza miłość powinna mieć też wymiar taki konkretny. Niech Pan pobłogosławi wszystkie dobre owoce, również kończący się rekolekcja apostolstwa rodziny saletyńskiej. Życzę Wam, kochani, byście do tego miejsca wracali. Was akurat nie trzeba namawiać do przybywania tutaj do Dębowca. Serdecznie zachęcam, zapraszam. Przybywajcie często. Drzwi naszego sanktuarium są zawsze dla Was. Dla naszej saletyńskiej rodziny przecież. Zawsze otwarte. Do zobaczenia najpóźniej za rok, ale liczę oczywiście na to, że spotkamy się z wieloma z Was w czasie odpustu majowego, czy wrześniowego, czy tak zwanym międzyczasie. Mam nadzieję, że te twarze będziemy tutaj rozpoznawać często. Przybywajcie. Drzwi naszego sanktuarium są zawsze dla Was otworem. Na ten rozpoczynający się dzień, pełen też łaski Bożej, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch

0: bawić, żeby nikomu nie zawadzać, bo jest wysoka.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
2: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
3: Trendy z tobą i dla ciebie.
4: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
2: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
1: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess, 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
3: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
4: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
1: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.

0: dziś ma być ładniej niż wczoraj i trochę cieplej. Niebo tylko częściowo zachmurzone, deszcz możliwy na krańcach północno-wschodnich, poza tym sucho, a temperatura 13 stopni na Podlasiu, tutaj najchłodniej, a w pozostałej części kraju już około 20. Warto skorzystać z tej pięknej niedzieli, bo jutro mają przyjść burze.
1: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętnij muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15:00 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio.
1: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło, Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
1: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
2: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
1: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
3: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalista z Paryża, Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
1: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.

chłodny poranek od 5 do 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie do około 20. Tylko na Podlasiu jeszcze trochę chłodniej, około 13. Niebo dzisiaj co najwyżej częściowo zachmurzone, dużo słońca, ciśnienie dość wysokie, 1019 hektopaskali, a wiatr łagodny.

0: Ogłoszenie społeczne. Pieśni, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętni muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Reklama.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło, Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło, Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
3: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: Pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.

13 stopni w Białymstoku, 18 w Lublinie i Rzeszowie i w Trójmieście 18, Warszawa, Poznań, Wrocław około 20. Niebo częściowo zachmurzone, ciśnienie w miarę wysokie, a wiatr łagodny. Jutro przyjdą burze.

0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Halo Jasło. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło, Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
5: Wszechczasów. Dla ciebie.
6: I'm feeling bold. In summer I know where I'm going.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w niedzielę, a to oznacza tylko jedno, że teraz czas na najważniejsze rozmowy o regionie. Przed nami za chwileczkę program Godzina z Samorządem. Niedziela to jest też taki czas odpoczynku, ale w samorządzie to doskonały moment na podsumowanie działań i spojrzenie w przyszłość. Dziś sprawdzimy, co słychać w samym sercu Jasła. Gościem będzie Adam Kostrząb, burmistrz tego miasta. Zapyta m.in. o to, jak miasto zamierza wykorzystać szansę, jaką dają fundusze szwajcarskie oraz co nowego czeka w infrastrukturze drogowej i też społecznej. Zapraszam za chwilkę na pierwszą część programu Godzina z Samorządem.

0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Adam Kostrzą, burmistrz Jasła, dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Zaczniemy od takiej inwestycji, która się zakończyła, czyli remont 5 budowli ochronnych w ścisłym centrum miasta. Na czym polegały te prace i jaki jest ich rezultat?
2: To może od genezy, gdyż nowe przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, które weszły w życie w zeszłym roku w styczniu, spowodowały konieczność zmiany sposobu myślenia na temat właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej. Dołożyły wszystkim samorządowcom kilkadziesiąt, bo chyba 26 nowych obowiązków. Między innymi jednym z tych obowiązków było organizowanie miejsc zbiorowej ochrony ludności na wypadek różnych zagrożeń. Na szczęście w ślad za tą nową ustawą też poszły środki finansowe i tutaj miasto Jasło pozyskało, przeszło 2 miliony złotych z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Ponad 2 miliony złotych dofinansowania na realizację inwestycji, która polegała właśnie na remoncie 5 budowli ochronnych w centrum Jasła. W budynkach przy ulicy Asnyka, Mickiewicza, Franciszkańskiej, Igielnej i Sokoła. Całe szczęście miasto nie musiało z własnych środków tutaj zabezpieczać wkładu własnego, gdyż to dofinansowanie jest aż w 100% kwalifikowalne, czyli pokryło całkowite koszty inwestycji. Oczywiście dokupiliśmy też z tych modułów nieinwestycyjnych trochę drobnego sprzętu, między innymi przyczepę do workowania piasku, gdyż miasto Jasło pięknie położone w widłach trzech rzek, czasami no, co do zasady jest narażone na różne niebezpieczeństwa związane z wodą, więc oby te niebezpieczeństwa nie nastąpiły, ale w przypadku, gdyby tak się jednak stało, to ta przyczepa pozwoli nam na szybkie reagowanie, jeśli chodzi o workowanie piasku. Ma też funkcję posypywania dróg w czasie gołoledzi, więc myślę, że oby jednak stała zagarażowana. Niemniej mamy taki sprzęt, kupiliśmy dzięki tym środkom i masę innego drobnego wyposażenia na potrzeby właśnie służb ratowniczych. Ten nabór w dalszym ciągu trwa, program jest kontynuowany i w tym roku też złożyliśmy wnioski o dofinansowanie kolejnych inwestycji. Obecnie wniosek opiewa na niespełna 4 miliony złotych, na 3 miliony 800 dokładnie i chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły, zespołu szkół miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnie w szkole.
1: Jeżeli mowa o remontach, taki projekt, który pewnie interesuje bardzo mieszkańców, nowe centrum komunikacyjne, w ramach takiego działania Rozwijamy Miasto. Jakie są szczegóły tej inwestycji?
2: Projekt Rozwijamy Jasło, w ogóle te dwa słowa, one będą przez najbliższe kilka lat odmieniane przez wszystkie przypadki, gdyż centrum komunikacyjne jest jednym z 8 zadań, które będzie realizowane w ramach największego chyba wniosku o dofinansowanie, który jednorazowo będzie realizowany za sprawą oczywiście w kontrybucji szwajcarskiej, czyli środków z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast, gdzie miasto Jasło na wysokim, 5. miejscu znalazło się na liście rankingowej i już podpisaliśmy umowę o dofinansowanie na zdumiewającą kwotę, bo prawie 80 milionów złotych. Jest to rzecz bez precedensu dla miasta, bo z jednej strony olbrzymie środki i wiele ważnych zadań i wiele ważnych inwestycji, które zostaną w najbliższym czasie zrealizowane i rozpoczną się te działania, ale z drugiej strony też wyzwanie organizacyjne, bo nie jest to jedyny projekt realizowany przez miasto. Oprócz tego projektu realizujemy też inne zadania inwestycyjne w oparciu o różne źródła finansowania, więc naprawdę logistycznie jest to przedsięwzięcie duże, gdyż w oparciu o te kadry urzędu i nie tylko będziemy się starali bez żadnych poślizgów i niespodzianek zrealizować wszystkie zadania. Też nie sami, oczywiście, tak jak wspomniałem, gdyż cały projekt realizujemy też w partnerstwie. Zaprosiliśmy do współpracy dwie instytucje, czyli powiat jasielski. Jednym z zadań realizowanych będzie termomodernizacja poradni specjalistycznych Szpitala Powiatowego w Jaśle przy ulicy Chopina. I to tak mówiąc już całkiem kolokwialnie, no, podzieliliśmy się pieniędzmi z powiatem jasielskim na bardzo ważne zadanie, gdyż mieszkańcy Jasła też korzystają z tych obiektów w znacznej większości, tak zakładam. No a te obiekty już najlepszy czas świetności mają za sobą i najlepsze lata. Jest to obiekt z lat chyba 80., więc on nie spełnia żadnych standardów, zwłaszcza tych z zewnątrz, ani pod względem wizualnym, ani funkcjonalnym. Znaczy pewnie spełnia, ale no nie tak jak dzisiejsze czasy by nakazywały i oczekiwały, więc ten remont również będzie, a drugim partnerem jest Związek Gmin do Rzecza Wisłoki, który będzie realizował bardzo duży moduł z zakresu odnawialnych źródeł energii, czyli zakup i montaż różnych instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych, ale też i tu nowość na budynkach wielorodzinnych, gdyż 36 obiektów wielorodzinnych, czyli bloków, również skorzysta z tego wsparcia i uzyska tego typu instalacje. Ale wracając do centrum komunikacyjnego, no przejeżdżając przez nasze miasto nie sposób nie zauważyć dworca PKP, czy lepiej nie patrzeć w tym kierunku dziś, gdyż ten obiekt również lata świetności ma za sobą, a no nie wiem, czy takie miał, bo to jest obiekt w sumie powojenny z lat 60., który został odbudowany po wojnie w zupełnie nowym, no nie wiem, czy stylu, nowym kontekście, także tą funkcję dworca pełnił, ale już też tą funkcję od dłuższego czasu już tej funkcji nie pełni, a co do zasady chyba raczej straszy. Więc pierwsze podstawowe założenie jest takie, żeby ten obiekt nie zmodernizować, on będzie wyburzony i w tym miejscu powstanie nowy, współczesny, nowoczesny obiekt, który będzie tak de facto dworcem PKP. Oczywiście z poczekalnią, oczywiście z toaletami. Co do kas biletowych, chyba nie, bo już w XXI wieku te bilety raczej internetowo są sprzedawane. Tutaj PKP jednak ma główną decyzję w tej kwestii. No trochę ta funkcja się zmieniła przez lata, więc ciężko oczekiwać, że będziemy odtwarzać to, co przed wojną. Mimo, że wielu mieszkańców ma sentyment do tej bryły. W Jaśle niestety ten budynek się nie zachował, więc nie możemy mówić o odtworzeniu zabytku czy remontowaniu istniejącego budynku, a skoro wtedy przed wojną zdecydowano się na budowlę współczesną, a nie nawiązującą na przykład do baroku, więc też nie widzę powodu, zresztą żaden chyba architekt w tym kraju nie widziałby powodu, żeby odbudowywać coś, co by udawało zabytek, więc myślę, że współczesny, nowoczesny na miarę XXI wieku obiekt z bezprzewodowym internetem, z pełną komunikacją, jeśli chodzi o informacją na temat wszystkich połączeń, wygodny dla pasażerów, w bliskim otoczeniu z przystankiem autobusowym i zajezdnią dla taksówek czy parkingami, to jest to, co w dzisiejszych czasach powinno być. I w pierwszym etapie właśnie to będzie realizowane, czyli nowy budynek i pierwsza część w sumie, pierwszy parking, a mówię w pierwszym etapie, bo dzięki środkom szwajcarskim za około 9 milionów złotych właśnie to się zadzieje. No, prace powinny się rozpocząć w ciągu najbliższych kilku tygodni, a w kolejnych etapach planujemy przystosowanie i zmodernizowanie pozostałej części tego terenu, który się znajduje w otoczeniu dworca i też chcemy mu nadać funkcję komunikacji, czyli tą drugą nogę centrum komunikacyjnego, bo mamy tu na myśli środki komunikacji autobusowej, mamy tu na myśli więcej parkingów, oczywiście też miejsca na rowery, które również są środkiem komunikacji, więc skoro robimy centrum komunikacji, więc chcielibyśmy wszystkie formy, żeby się kumulowały w jednym rozbudowanym punkcie dostosowanym do dzisiejszych czasów.
1: Jeżeli jesteśmy przy komunikacji, to poruszymy kwestię odcinku ulicy Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i też rynku. Są plany, jeżeli chodzi o modernizację i jakie są szczegóły tej inwestycji?
2: Głównym założeniem tej realizacji jest poszerzenie, udrożnienie tego odcinka, w sumie głównej drogi, głównej arterii, która przechodzi przez ścisłe centrum miasta. Tam zarówno ruch samochodowy, jak i osobowy jest bardzo wzmożony. Mamy kumulację w tej części miasta, jeśli chodzi o wszelkie formy ruchu, więc jest możliwość, aby przy lekkim zawężeniu chodników dołożyć przede wszystkim prawoskrętów w ulice boczne, co z równoczesnym cofnięciem przejść dla pieszych o kilka metrów, tak żeby te samochody w momencie, gdy pieszy przechodzi przez przejście, nie musiały stać oczekując na wjazd na ulicę podporządkowaną, nie blokują ruchu na wprost, więc takie założenie to jest, aby ten ruch przede wszystkim usprawnić poprzez taką drobną przebudowę. No wyzwaniem jest to, że jest to ścisłe centrum, więc głównym założeniem i wręcz warunkiem postawionym w dokumentacji przetargowej było to, żeby prace odbywały się w sposób jak najmniej uciążliwy dla wszystkich użytkowników, czyli mówimy o odcinkowych wyłączeniach chodników, a nie zamknięcia całej drogi. I odcinkowe wyłączenia chodników podczas prac związanych z przebudową i nocne asfaltowanie później, no co też w pewnym sensie jest uciążliwe, ale nie spowoduje nam udrożnień komunikacyjnych. Myślę, że to się uda zrobić, gdyż te prace nie są spektakularnie drogie i długotrwałe, niemniej są trudne z uwagi na to, że jest to właśnie ścisłe centrum. Pod tego typu ulicą mamy bardzo dużo infrastruktury dodatkowej, typu wodociągi, kanalizacje, które oczywiście przy okazji też chcemy, tam gdzie to wymaga wymiany, chcemy powymieniać. Mamy sieć oświetleniową, do której również nie będziemy wracać przez później najbliższe 10 lat, więc też chcemy wymienić te sieci, aby już ta ulica też reprezentacyjna, no główna ulica w mieście, po remoncie, oprócz tego, że pięknie wyglądała i była udrożniona, żeby już przez najbliższe lata te nasze prace dawały gwarancję, że nikt tam niczego nie będzie później demontował. Tak byśmy chcieli, mam nadzieję, że życie to potwierdzi. Całość prac będzie realizowana przez przedsiębiorstwo robót drogowych mostowych w Jaśle za około 1,5 miliona złotych i ich główny ciężar prawdopodobnie wypadnie w okresie wakacyjnym, gdy ten ruch w mieście jest najmniejszy.
1: Właśnie, jeżeli tak krążymy wokół rynku, trwa metamorfoza zachodniej tej Pierzei, wpłynie na estetykę i funkcjonalność tego miejsca.
2: Te prace nam się zasadniczo kumulują, gdyż ten odcinek przebudowywanej drogi będzie się kończył, no, jadąc od strony ronda Steinhausa za rynkiem, więc tutaj też przebudowujemy fragment skrzyżowania z ulicą Rynek, ulicę Kazimierza Wielkiego i też, aby usprawnić ruch, dodatkowe pasy wyjazdowe włączające, a to wszystko jest w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Tak jak pani wspomniała, już trwają prace intensywne, wszyscy z ciekawością zaglądają za te płotki, które zostały ustawione na rynku i coś tam się dzieje. I powiem szczerze, sam jestem ciekaw efektu końcowego, mimo że czasem tam zaglądam, ale to myślę, że będzie warto poczekać i tak w tej ciekawości trochę wzrastać, gdyż no wszyscy praktycznie deklarowali, taki postulat się pojawiał przez bardzo długo, aby trochę więcej tej zieleni w mieście było, zwłaszcza w rynku. I właśnie to jest ten projekt, czyli oprócz zagospodarowania wód opadowych, poprzez właśnie tam montują zbiorniki na wodę deszczową, poprzez zrobienie może nie porządku ze starą fontanną, ale no już jej nie ma. Coś, co kłuło w oczy, gdyż ta fontanna nie działała od dłuższego czasu, no, ale kończąc na dołożeniu stref zielonych, dosadzeniu drzew, przebudowaniu tych przestrzeni zgodnie z wolą i oczekiwaniami właśnie mieszkańców, gdyż cały projekt został zrealizowany w oparciu o koncepcję, o finalną koncepcję, która powstała na bazie dwóch wariantów, które jeszcze w zeszłym roku przedstawiliśmy mieszkańcom do konsultacji. Cała masa wniosków, uwag odnośnie obu wariantów została złożona w urzędzie przez właśnie mieszkańców. Staraliśmy się ująć maksymalnie jak najwięcej tych wniosków, gdyż niech ten rynek będzie taki, jak mieszkańcy tego chcą. Oczywiście nie zrobimy parku w centrum miasta, w miejscu, gdzie jest rynek, gdyż to by przeczyło funkcji miejsca, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten rynek był jak najbardziej zielony, z dużą ilością kwiatów, krzewów, większą ilością drzew, z miejscami do odpoczynku, tak aby można było przyjemnie spędzić czas na głównym placu naszego miasta.
1: I na temacie metamorfozy zachodniej Pierzei i rynku na razie zakończymy. Na drugą część programu zapraszam za chwileczkę i gościem przypomnę Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.

Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Mega hit cenowy. KGN już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
2: Rozpoczynamy drugą część programu Godziny z samorządem. Jak już wspominaliśmy, dzisiaj gościem jest Adam Kostrzem, burmistrz Jasła. Panie burmistrzu, nowy blok przy ulicy Krasińskiego ma zostać oddany w tym roku. A czy miasto planuje już kolejne lokalizacje pod budownictwo wielorodzinne?
3: Na samym wstępie zaznaczę, że ten blok, który już się kończy budować, trwało ostatnio nabór wniosków na przyszłych mieszkańców, to jest bardzo duży krok w kierunku próby rozwiązania albo skrócenia długiej listy, która w dwóch instytucjach się znajduje, czyli w Urzędzie Miasta i w naszej spółce miejskiej w TBS-ie, czyli osób oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego. Ta lista jest, tych oczekujących jest dużo i chętnych jest dużo, więc ten blok akurat rozwiąże w pewnej części problem i z tego powodu, nie czekając na zasiedlenie i na aktualizację listy, podjęliśmy decyzję jeszcze w zeszłym roku przy akceptacji oczywiście Rady Miejskiej w Jaśle, podjęliśmy decyzję o próbie rozpoczęcia budowy kolejnych budynków wielorodzinnych, miejskich, komunalnych. Przygotowaliśmy oczywiście projekt budowlany, inwestycja jest już gotowa do realizacji, jest prawomocne pozwolenie na budowę, mamy kosztorysy, złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie czekamy na pozytywną, oczywiście, mam nadzieję, decyzję banku i rozpoczęcie realizacji, gdyż w takiej konsekwencji bym tą chronologię zdarzeń widział i oczekiwał i z tego się będę najbardziej cieszył. Zmieniamy jedynie kierunek działania, gdyż będą to pierwsze chyba bloki, pierwsze budynki wielorodzinne w trochę w innej części miasta, bo mowa tutaj o okolicy, u zbiegu ulicy Piłsudskiego i ulicy Konopnickiej. Tam planujemy w miejsce dawnego budynku przed laty wykupionego przez miasto i jednego terenu, który chcemy przenieść, aby nie wszystkim miłośnikom czworonogów tutaj nie zaburzać komfortu. Chcemy przenieść w inną lokalizację i w tym miejscu powstałyby trzy 26-lokalowe budynki wielorodzinne. No zakładam, że przy pozytywnej ocenie tego wniosku uda się to zrealizować w ciągu najbliższych 2-3 lat i wtedy moglibyśmy faktycznie mówić o tym, że mamy w jakimś sensie rozwiązany nie tyle problem, bo to złe słowo, ale kwestię związaną z budownictwem komunalnym w naszym mieście, ale ja bardzo się cieszę też z faktu tego, że spacerując po mieście czy po nim jeżdżąc, obserwuję, że też bardzo dużo prywatnych inicjatyw się rozpoczęło całkiem niedawno w kilku punktach naszego miasta. Widzę również budownictwo, może nie wielorodzinne, ale szeregowe. Obserwuję, jak jest budowany również budynek wielorodzinny. Także ta mieszkaniówka faktycznie może nie ruszyła, tylko w jakimś szybszym tempie idzie, więc to świadczy tylko o tym, że ludzie chcą mieszkać w Jaśle i takie inwestycje są potrzebne.
2: I troszeczkę inny temat zmienimy. Odbyło się spotkanie dotyczące przebudowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Jakie są plany w związku właśnie z tą modernizacją? Jak by to wyglądało?
3: Kilka tygodni temu miałem okazję i przyjemność gościć w Urzędzie Miasta panią dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli Wód Polskich, panią Ewę Gołębiowską. Odwiedziła mnie razem z dyrektorem zarządu zlewni w Jaśle, panem Rafałem Czechem. Mieliśmy okazję rozmawiać o projektowanej przez nich inwestycji, czyli modernizacji około 7 kilometrów wałów na terenie miasta Jasła. Nie będę ukrywał, że jestem zadowolony, gdy słyszę takie rzeczy. Pan dyrektor Czech już kilka miesięcy temu zaprosił mnie na spotkanie wstępne, gdzie miałem okazję oczywiście oglądać założenia tego projektu, o który zresztą bardzo gorąco prosiłem, aby rozpocząć realizację jako włodarz miasta, gdyż na samym początku wspomniałem, że pięknie ulokowane miasto w Dolinie Trzech Rzek, ale generuje też czasem pewne pewne uciążliwości i problemy, a nieraz i całe, no może nie katastrofy, ale no potrafią zmienić wielu mieszkańcom w kierunek i plany życiowe, więc są to niezwykle szalenie ważne inwestycje, czyli modernizacja 7 kilometrów wałów przeciwpowodziowych, no to jest bardzo duża rzecz, w szczególności dla osiedli Mickiewicza, Krajowice, Kaczorowy, czyli tych osiedli, które były zalane pewnie niejednokrotnie poprzez wodę, czy opadową, czy poprzez powódź z którejś z rzek jasielskich, więc no należy zakładać, że takie sytuacje w przyszłości mogą się powtórzyć. Nie wolno czekać założonymi rękami, tylko tego typu inicjatywy wspierać z każdej strony. Oczywiście z mojej strony też padła deklaracja pełnej współpracy, jeśli chodzi o potrzeby związane z tymi inwestycjami. Dlatego też zostałem zaproszony na spotkania robocze i bardzo mnie cieszy obecność pani dyrektor w gabinecie, gdyż widać, że pani dyrektor jako stary samorządowiec też wie, jak bardzo jest to ważne, jaki ma to wpływ na przygotowanie i przebieg prac. I ile rzeczy przy okazji też można rozwiązać dzięki wzajemnej współpracy. Z tego typu infrastruktura może być też wykorzystywana rekreacyjnie, więc już w samej dokumentacji projektowej pewne rozwiązania będą przewidziane.

0: te wszystkie dokumenty trzeba mieć, sprawdzić jaki wpływ na, też na przyrodę i na mieszkańców takie obiekty będą miały, gdyż no, mówimy tutaj nawet o odcinkowym podniesieniu wałów o ponad metr, więc ta stopa wału musi zostać poszerzona, więc wszystko musi się oczywiście zgadzać, uzyskać pozwolenie na budowę, więc nie są to proste inwestycje, zwłaszcza, że działamy w większości w obszarze Natura 2000 i nie są to też tanie inwestycje, gdyż wstępna kalkulacja pokazuje, że będzie to około 17 milionów złotych, co pewnie ulegnie zmianie w miarę upływu czasu i dopiero jakiś przetarg to zweryfikuje. Niemniej bez dokumentacji nie ma mowy o realizacji, więc w momencie, gdy słyszę zapewnienie, że i widzę dokumenty, że ktoś się stara o pozwolenie na budowę i przygotowuje dokumentację formalno-prawną, no to moje naturalne pytanie jest, kiedy planowana jest realizacja. Myślę, ten harmonogram jest przewidziany na kilkanaście miesięcy, żeby przygotować pełne procedury, ale myślę, że o tym to już będę, może nie ja, może Wody Polskie, bardziej szczegółowo informować w momencie, gdy sami będą mieć tą wiedzę, gdyż no, tutaj różne rzeczy mogą spowolnić cały proces, a jest to naprawdę szalenie ważne, więc nawet niech to czasem może i trwa dłużej, ale będzie już zrealizowane z należytą starannością, z myślą o kolejnych dziesięcioleciach.
1: I kolejny temat, modernizacja obiektów MOSiR-u. Co będzie obejmować, jaki jest jej cel?
0: MOSiR w Jaśle posiada kilkanaście obiektów. Jednym z tych obiektów jest oczywiście basen. Basen miejski, który został oddany do użytkowania no już ponad 20 lat temu. Przez te wszystkie lata nawiedziła go również powódź. Wtedy też była jakaś drobna, duża, ważna modernizacja. Niemniej, jeśli chodzi o tą część funkcjonalno-wizualną, wiele się przez te lata nie zmieniło, więc jest właściwy moment, żeby tutaj zadziałać i odświeżyć. Dlatego też przygotowaliśmy kilka dokumentacji na przebudowę wejścia wraz z szatniami. Chcemy to współcześnić, czyli oprócz tej estetycznej części zwiększyć komfort wszystkich użytkowników, którzy skorzystają z obiektu poprzez przebudowę całej tej strefy szatniowo-wejściowej. No, przez lata wiele mankamentów wyszło. Trochę też ten świat poszedł do przodu, trochę inaczej dzisiaj też się projektuje te obiekty, więc chcemy pójść właśnie w takim kierunku. Oczywiście równolegle z tymi pracami, które wiążą się niestety z zamknięciem obiektu na przynajmniej 2 miesiące, będą prowadzone prace związane z odnowieniem niecek basenowych i remontem dachu. To jest temat, który już się pojawiał wcześniej, ale mieliśmy problem z wyłonieniem właściwego, w ogóle z wyłonieniem wykonawcy. Z uwagi na specyfikę tych prac, no nie mamy w każdym mieście, na pewno nie w naszym, 10 potencjalnych wykonawców od niecek basenowych, więc z tego powodu była taka wydłużona procedura przetargowa, ale no, udało się dobrnąć do jej końca. Wykonawca wyłoniony, w tym samym czasie będziemy robić niecki basenowe, naprawiać dach tam, gdzie to jest wymagane, remontować wejście i szatnie. Zjeżdżalnie, która też od kilkunastu miesięcy niestety jest zamknięta. Myślę, że w momencie, gdy zakończą się wszystkie prace, otworzymy z powrotem dla wszystkich użytkowników basen. To będzie przede wszystkim wizualna zmiana, ale też i funkcjonalna, gdyż pewne mankamenty zgłaszane od dawna, czyli chociażby temperatura wody, no to z tym wszystkim się też będziemy mierzyć podczas tego remontu, czyli wymiana urządzeń do cyrkulacji i pewne inne drobne prace, wszystko to będzie zrobione.
1: I ostatni temat. Rada Miejska Jasła podjęła decyzję o likwidacji szkoły podstawowej nr 7 oraz zmianach w strukturze placówek oświatowych przy ulicy Lwowskiej. Skąd decyzja? Decyzja o tych zmianach.
0: To jest decyzja, która gdzieś ten temat się pojawiał chyba od dłuższego czasu tutaj w środowisku jasielskich samorządowców, radnych, mieszkańców. Chyba wszystkie miasta w Polsce mierzą się z problemem demograficznym. Nie jest to odosobniony przypadek miasta Jasła. No, ilość urodzeń ma wpływ na ilość uczniów w szkołach. Na razie to obserwujemy po naborze taki drobny uskok, jeśli chodzi o przedszkola, no ale oczywiście to się przeniesie z czasem też na szkoły podstawowe, ale duże tąpnięcie było widoczne od dłuższego czasu już właśnie w szkole podstawowej nr 7, gdzie od 4 lat nie mieliśmy ani jednej osoby chętnej do rozpoczęcia nauki właśnie w tej szkole. Do momentu podjęcia uchwały mieliśmy tam zorganizowaną edukację

0: tylko w klasach 5, 6, 7 i 8. Klasy od 1 do 4 ich w ogóle nie było. W zeszłym roku w tym obwodzie szkolnym urodziło się troje dzieci, więc no, z trójki dzieci ciężko stworzyć klasę pod warunkiem, że rodzice te dzieci zapiszą właśnie do tej szkoły. I to jest takie nawarstwienie różnych czynników, które pokazują, jak w soczewce, że szkoła z 24 uczniami to chyba nie jest dobry pomysł, więc stanęliśmy jako miasto przed wyzwaniem, co dalej. Ja zaproponowałem utworzenie takiej dodatkowej komisji złożonej z przedstawicieli wszystkich oczywiście klubów, radnych niezrzeszonych, żeby po prostu mówić o edukacji, gdyż to nie jest problem powiedzmy tej placówki tylko dziś, tylko widzimy jakiś ogólny, długofalowy trend i trzeba po prostu o tym rozmawiać odrębnie, z pełną świadomością, żeby podejmować działania przed faktem, takie, które nas nie postawią nikogo przed jakimś faktem, przed trudną decyzją. Ja wiem, że taki temat może brzmieć kontrowersyjnie, że coś likwidujemy, tworzymy. W tym przypadku tak naprawdę włączyliśmy ten obwód szkolny do obwodu szkoły podstawowej numer 1. Dzieci z oddziału przedszkolnego do obwodu szkoły podstawowej na Sobniowie, do przedszkola miejskiego w sumie na numer 15 na Sobniowie, więc no przekierowaliśmy, choć na przykładzie tego zeszłego roku, tą trójkę dzieci do szkoły podstawowej numer 1 jako obwód szkolny, więc to jest taka zmiana. Wszyscy nauczyciele pracujący w tej szkole, oczywiście tutaj rozmawiamy, jakieś propozycje uzupełnienia etatów również są, więc nie wiem, czy tutaj będzie jakiś uszczerbek dla kogokolwiek, bo chodziło tak de facto o podjęciu decyzji, czy w przyszłym roku znów będziemy organizować nabór do pierwszej klasy, wiedząc, że tych dzieci nie ma, czyli tworzyć fikcję i sztukę dla sztuki, bo tak stanowi prawo oświatowe, czy po prostu podejmujemy decyzję, że już po prostu nie będziemy tego naboru do tej placówki. To wymaga niestety uchwały o likwidacji. Cała formuła tego tak naprawdę przekształcenia szkoły w inną formułę, czyli włączenia jej w istniejącą sieć, to wymaga pewnej procedury i tutaj też konsultowaliśmy z nauczycielami, z dyrekcją, z rodzicami również, rodzicami dzieci, którzy tam mają w tej szkole uczniów, więc tutaj raczej było pełne zrozumienie do tych działań, zwłaszcza, że nie było to jakieś siłowe, próba jakiegoś narzucenia woli, tylko bardziej poprzez dialog i rozmowę podejść do tego zagadnienia. I myślę, że z drugiej strony też było zrozumienie, więc no, jest ten problem, nie tylko jasielski, musimy się z tym mierzyć. Z jednej strony uczniów i dzieci coraz mniej, nie dlatego, że ktoś stąd masowo wyjeżdża, tylko po prostu te dane demograficzne są takie, że ta zastępowalność pokoleń to już byłaby dobra. Niestety już nie ma tych czasów, że jest po troje, czworo, pięcioro dzieci. No jednak najczęściej widzimy, że ten model 2 plus 1 jest dominujący, więc no, trzeba to przyjąć do wiadomości, przygotować się na to, że za 10 lat prawdopodobnie w całym systemie oświaty będziemy mieli dokładnie tyle samo dzieci, co jeszcze 10 lat temu w dwóch największych szkołach. To jest fakt. Tak pokazują też analizy, więc trzeba się na to po prostu przygotować.
1: Na tym dzisiaj zakończymy. Adam Kostrzom, burmistrz Jastrzębia, był gościem programu. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Trend.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Adam Kostrzom, burmistrz Jastrzębia, był gościem programu Godzina z Samorządem.
2: Godzina z Samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
3: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli ktoś dołączył dopiero teraz, całość programu Godzina z Samorządem znajdziecie na stronie internetowej trendradio.pl. A teraz wracamy do niedzielnego odpoczynku przy dobrej muzyce. Na kolejną Godzinę z Samorządem zapraszam tradycyjnie przyszłą niedzielę po godzinie 10. Dobrej, spokojnej niedzieli, a za chwileczkę spotka się z Wami Gosia Mikoś.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
2: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
1: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
3: Danej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
4: Sprawdzamy aurę pogodową panującą dzisiaj w naszym regionie, a dzisiaj trudno znaleźć jakąkolwiek chmurkę na niebie, bo zachmurzenie na poziomie 0% i tak też będzie przez cały dzisiejszy dzień. Na termometrach coraz wyżej, a w najcieplejszym momencie dnia nawet 18 kresek. Wilgotność powietrza 41-42%, ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali, wiatr wieje z kierunku wschodniego ze średnią prędkością 6 km na godzinę. Biometr dzisiejszego dnia mamy korzystny.
3: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętni muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami. Ogłoszenie społeczne.
6: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
0: Reklama. Trendy Radio.

Dzień dobry, wybiła już 11 w niedzielę, 10 maja. Witam Was bardzo gorąco w Trend Radio. Oficjalnie wkraczamy w tę drugą, bardziej leniwą część weekendu. Mam nadzieję, że niedzielna kawa już paruje w Waszych kubkach, a Wy powoli, bez żadnego pośpiechu, budzicie się do życia. Przez najbliższe godziny zamierzam dbać o Wasz absolutny spokój, serwując dawkę genialnej muzyki i tematów, które idealnie pasują do dzisiejszego odpoczynku. Jeśli spędzacie ten czas w domu lub właśnie ruszacie na niedzielny objazd do bliskich, rozkręćcie głośniki i łapcie z nami najlepszy klimat. Zaczynamy! Niedzielne pasmo w Trend Radio.

Rzut oka na dzisiejszy kalendarz, bo niedziela pod względem świętowania wcale nie ustępuje sobocie. Jeśli macie w gronie znajomych Antoninę lub Beatrycze, to natychmiast łapcie za telefon z życzeniami. Dzisiejsza lista solenizantów jest jednak znacznie dłuższa, bo swoje imieniny obchodzą również Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Inocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary oraz Symplicjusz. Trzeba przyznać, że zestaw imion jest wyjątkowo oryginalny i dostojny. Wszystkim świętującym życzymy dzisiaj przede wszystkim świętego spokoju i samych powodów do radości. Zostawiamy Was z tą pozytywną energią i dorzucamy do świętowania kolejny genialny utwór. Słuchajcie nas głośno!

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.

Czas na porządną dawkę dynamicznej energii, która natychmiast postawi na nogi każdego, kto jeszcze walczy z niedzielnym lenistwem. Za chwilę usłyszycie absolutną bombę energetyczną, czyli Shut Up and Dance w wykonaniu amerykańskiego zespołu Walk the Moon. Z tą piosenką wiąże się niesamowicie autentyczna historia. Lider zespołu, Nicholas Petrica, napisał ten tekst na podstawie prawdziwych wydarzeń z jednego z klubów w Los Angeles. Stał wtedy przy barze, sfrustrowany i pogrążony w kiepskim humorze, gdy nagle podeszła do niego jego dziewczyna w sukience w paski i rzuciła prosto w twarz: zamknij się i zatańcz ze mną. To jedno zdanie stało się inspiracją do stworzenia hitu, który podbił listy przebojów na całym świecie i zdobył miliardowe wyświetlenia. Zostawiamy więc na boku wszelkie narzekania, bierzemy przykład z tekstu piosenki i podkręcamy radio na maksa. Przed Wami Walk the Moon i genialne Shut Up and Dance.

Wskakujemy właśnie w ten moment niedzieli, kiedy nigdzie nie trzeba się śpieszyć. Wskazówki zegara jakby leniwie zwalniały, a w większości domów unosi się już zapach tradycyjnego weekendowego obiadu. Niezależnie od tego, czy spędzacie ten czas rodzinnie przy stole, odpoczywacie z dobrą książką, czy po prostu ładujecie baterie przed nadchodzącym tygodniem, pamiętajcie, żeby robić to we własnym, niespiesznym tempie. My dbamy o to, aby ten czas płynął Wam w jak najlepszym rytmie. Zostajemy w tym bezstresowym klimacie i płynnie wracamy do tego, co u nas najlepsze. Do najlepszych hitów w regionie, w Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała Telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
2: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
1: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile, w środkowej części kraju, odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
3: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
1: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Sprawdzamy, jaka aura pogodowa dzisiaj w naszym regionie. Dzisiaj jest pogodnie, słonecznie i bezchmurnie. Dzisiejsza aura naprawdę jest sprzyjająca temu, żeby się po prostu od rana uśmiechać. Biometr mamy korzystny, na termometrach nawet do 18 stopni, wilgotność powietrza 40%, a na barometrach 1013 hektopaskali. Taki pakiet powoduje, że jest tylko dobrze i również najbliższa noc pogodna i ciepła, bo z temperaturami w granicach 7-8 stopni. Jutro wciąż wysokie temperatury, nawet do 20 kreski, ale jutro również więcej chmur.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Halo Jasło! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło, Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
0: Reklama.
13: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
14: Wszechczasów.
13: Dla Ciebie.

Maj w pełni, a to oznacza, że w wielu domach i na naszych lokalnych drogach panuje dziś wyjątkowy ruch. Rozpoczął się bowiem tradycyjny sezon pierwszych komunii świętych. To niezwykle intensywny czas dla całych rodzin, od wielkich przygotowań duchowych przez prasowanie odświętnych strojów na ostatnią chwilę, aż po logistyczne układanie gości przy stołach. Dzisiejsza niedziela upływa więc wielu z nas pod znakiem rodzinnych spotkań, wspomnień z Białego Tygodnia, no i oczywiście tradycyjnego krojenia tortu. Wszystkim dzieciom, które dzisiaj po raz pierwszy w pełni uczestniczą w tej uroczystości, oraz ich dumnym rodzicom, życzymy przede wszystkim spokoju, pięknych chwil i samych radosnych uśmiechów. My niezmiennie towarzyszymy Wam w świętowaniu, dostarczając idealne tło muzyczne do rodzinnego obiadu i popołudniowej kawy. Wracamy do grania.

0: Zaglądamy teraz przed Jasielski Dom Kultury, bo tutaj stanęła rzeźba poświęcona pamięci odbudowy Jasła. Oficjalne odsłonięcie nastąpiło w sobotę, mówi autor instalacji Piotr Kolanko.
1: Moją natomiast prywatną intencją było stworzenie rzeźby upamiętniającej czas odbudowy miasta. Stworzenie symbolu, który ma jednoczyć, ma opowiadać o naszej tożsamości, o naszej historii i w jakiś sposób stać się takim modernistycznym akcentem, który będzie umieszczony w mieście. Przez właśnie nawiązanie do totemu, przez te implikacje związane z tożsamością, z tworzeniem miejsca kultu, miejsca, które ma jednoczyć.
0: Instalacja jest wykonana ze stali. Odsłonięcie było pierwszym punktem Jasielskiej Nocy Muzeów.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

mam teraz dla was coś z repertuaru Alphaville, ich utwór I Die For You Today. Z tą piosenką wiąże się niesamowita historia dotycząca perfekcjonizmu wokalisty Mariana Golda. Utwór ten powstał jako hołd dla brytyjskiego poety o nazwisku Martin Links. Marian Gold był tak zafascynowany jego twórczością i tak bardzo zależało mu na idealnym brzmieniu tekstu, że nagrywał swoje partie wokalne w studiu przez wiele dni bez przerwy, zmieniając pojedyncze frazy. Efekt? Powstał niesamowicie melodyjny, głęboki i nowoczesny utwór, który udowodnił, że Alphaville potrafi tworzyć wielkie hity nie tylko w latach 80., ale także w XXI wieku. Zanurzmy się w te genialne elektroniczne brzmienia. Podkręcamy radia, oto Alphaville w utworze I Die For You Today.

0: Wspominaliśmy już, że w polskiej tradycji maj to czas szczególny, bo kojarzony z uroczystościami pierwszych komunii świętych. Najważniejszym elementem pierwszej komunii świętej jest jej wymiar duchowy i religijny, czyli pierwsze pełne uczestnictwo we mszy świętej. I dlatego zapytaliśmy o szczegóły księdza Piotra Rączka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance.
1: Tym najważniejszym momentem jest samo przyjęcie Komunii Świętej, tak jak nazwa mówi, pierwsza Komunia Święta, a więc ten moment w czasie mszy świętej, kiedy to dziecko po prostu już podchodzi do ołtarza, uklęka na kolana, przyjmuje Pana Jezusa. I tutaj może warto też zwrócić uwagę, jak będziemy mieli też okazję, popatrzeć na te dzieci, jak tą komunię przyjmują. Jeżeli rzeczywiście gdzieś to przygotowanie dobrze przebiegło, to dziecko widać wtedy też, że tak dość mocno to przeżywa. Wie, że coś ważnego się dzieje. To jest taki piękny obraz, bo często potem gdzieś z biegiem lat, szczególnie nam dorosłym, gdzieś to schodzi wszystko na dalszy plan i popadamy w taką rutynę. Więc tutaj na pewno ten moment jest taki dość istotny, ale też to wszystko, co w tym dniu się dzieje też w kościele, a więc samo przyjęcie mszy świętej, więc ta modlitwa w intencji dziecka, modlitwa w intencji rodziców, te dzieci, które po prostu też tym rodzicom wtedy dziękują.
0: Maj jest w kościele poświęcony Matce Bożej, co ma podkreślać czystość i opiekę nad dziećmi.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
2: Ta choroba to nie COVID. I wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
1: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciarettą. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.
3: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
4: Zaglądamy do map pogody dla Podkarpacia i Małopolski. Dzisiaj Krosno, Jasło, Tarnów, Gorlice, Dębica, Sanok, Przemyśl z pogodą naprawdę na piątkę, bo jest zupełnie bezchmurnie, a do tego temperatury nawet do 18 stopni. Wilgotność powietrza 40% na barometrach 1013 hektopaskali i tylko delikatny wiatr wschodni wiejący ze średnią prędkością 5 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 10, czyli jest niemal nieodczuwalny.
3: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Pieśń, która jednoczy serca i ogłasza radość zmartwychwstania. Już w tę niedzielę, 10 maja, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu zatętni muzyką. Chóry z całego regionu połączą głosy w wyjątkowym przeglądzie pieśni wielkanocnych i maryjnych. Surexit Christus Alleluja. Wspólne świętowanie rozpoczniemy o godzinie 15:00 uroczystą mszą świętą. Tuż po niej zapraszamy na wyjątkowe koncerty i artystyczne uniesienia. Na to niezwykłe spotkanie z muzyką i modlitwą serdecznie zaprasza kustosz Sanktuarium ksiądz Gerard Stanula. Bądźcie tam z nami. Ogłoszenie społeczne.
6: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
9: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18.
0: Reklama. Trendy Radio.

Czas płynie dzisiaj wyjątkowo przyjemnie i leniwie. Dokładnie tak, jak powinna upływać każda majowa niedziela. Przez najbliższe 60 minut nie zmieniamy kursu. W głośnikach nadal będzie królować starannie wyselekcjonowana muzyka, która idealnie pasuje zarówno do odpoczynku na kanapie, jak i do popołudniowej podróży samochodem. Zostawiamy za drzwiami wszelkie troski oraz myśli o zbliżającym się poniedziałku i skupiamy się wyłącznie na ładowaniu dobrych baterii. Zostaję z Wami na posterunku, a nową godzinę programu otwieramy porcją doskonałych radiowych brzmień. Słuchajcie nas głośno!

0: Przenosimy się do naszego regionu, bo tutaj w sobotę w Potakówce w gminie Tarnowiec odsłonięto tablicę upamiętniającą mieszkańców poległych podczas II wojny światowej. Tablica powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej w Potakówce, mówi Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec.
1: Należy pamiętać o tych ludziach, którzy stracili wszystko to, co najcenniejsze, czyli swoje życie podczas zawieruchy wojennej. Musimy o nich pamiętać, jest to nasz obowiązek. Ale proszę Państwa, nie byłoby tej uroczystości, gdyby właśnie nie rodziny, nie mieszkańcy, którzy przekazywali te informacje z pokolenia na pokolenie. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zostały zaangażowane w tą uroczystość, w odsłonięcie tej tablicy, w przygotowanie dzisiejszego dnia.
0: Tablica upamiętnia 14 osób. Są wśród nich żołnierze, więźniowie obozów, robotnicy przymusowi oraz osoby cywilne poległe podczas przechodzenia frontu, mówi Józef Górka, prezes Stowarzyszenia Społeczności Wiejskiej w Potakówce.
2: No, na tej tablicy jest 14 mieszkańców upamiętnionych, bo tyle zginęło w czasie II wojny światowej. Żołnierzy jest 4, z tym, że 3 zginęło w 1939 roku, a jeden został, do niewoli się dostał i wo flagu w Niemczech. Zginął w 1945 roku, 22 stycznia. I oprócz tego jest pan jeszcze, który zginął w Oświęcimiu, w Auschwitz. To był człowiek, który zaczynał, wtedy się zręby batalionów chłopskich tworzyły. No i tam gdzieś Niemcy doszli, że on tam gdzieś w tym bierze udział. No i został złapany, wywieziony do najpierw do więzienia w Jaśle, później w Tarnowie, a później do Auschwitz. To są ludzie, którzy mieli związek czy z ruchem oporu, czy z wojskiem, bo pozostali to są cywile, robotnicy, tak.
0: Tablicę umieszczono na ścianie Domu Ludowego w Potakówce.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem, Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla ciebie. Dla

0: 5 obchodziliśmy Święto Kierowców Zawodowych. I to ważne święto. Powinniśmy pamiętać o wszystkich kierowcach autobusów, tramwajów, trolejbusów, pociągów czy metra. I choć zawód kierowcy to głównie domena mężczyzn, coraz częściej w autobusach można za kierownicą spotkać kobietę. W miejskiej komunikacji samochodowej w Krośnie jako kierowca pracują dwie kobiety. Jedną z nich jest pani Monika, która w swojej pracy widzi same plusy.
1: Od zawsze uwielbiałam jeździć samochodem, uwielbiałam dalekie podróże i stwierdziłam, że po prostu spróbuję jako kierowca autobusu. I tutaj się znalazłam. No to ogólnie jest bardzo przyjemna praca. Jeżeli ktoś lubi jeździć, to się w tym odnajdzie. Nie mogę narzekać na jakieś problemy. Ludzie są mili. Kierowcy innych aut również. Jak widzą kobietę za kierownicą, to zawsze starają się przepuścić, żeby było to pierwszeństwo dla mnie i dla innych koleżanek. Ludzie się do mnie uśmiechają, nawiązują rozmowę, pytają się właśnie, że skąd ta decyzja jazdy autobusem.
0: Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego to święto stosunkowo młode, bo obchodzimy je od 2016 roku. A my, mimo że to święto było w piątek, to jeszcze raz składamy najlepsze życzenia wszystkim kierowcom, no a już szczególnie ode mnie pozdrowienia dla wszystkich pań, które prowadzą bardzo duże samochody i sobie doskonale radzą. Pamiętajcie, drogie panie, to dzięki wam łamiemy te stereotypy o nie najlepszych kierowcach kobietach. Ja myślę, że są doskonałymi kierowcami kobiety i dlatego trzymam kciuki, żeby jak najwięcej właśnie kobiet kierowców pojawiało się na drogach.

0: jest wszechobecnym elementem życia każdego człowieka, wręcz każdego żyjącego organizmu. Są jednak i takie sytuacje, które w zasadzie w każdym z nas wywołują poczucie zagrożenia. Obok katastrof czy klęsk żywiołowych należą do nich ważne życiowe zdarzenia. Wśród nich egzamin maturalny, ale też obecny egzamin ósmoklasisty, który już w poniedziałek startuje. Stres podczas samego egzaminu jest zjawiskiem absolutnie naturalnym, niemniej jednak siła odczuwanego stresu zależy w dużej mierze od nas samych, a dokładnie od tego, jak oceniamy nasze możliwości poradzenia sobie z sytuacją stresową. Jak zapanować nad stresem, radzi Katarzyna Siemieniuk-Leśniak, psycholog.
1: Ten stres mobilizujący jest okej, nie? I myślę, że nie ma sensu z nim walczyć. Natomiast jeśli ktoś jest bardzo zestresowany tak, że ten wpływ jest negatywny na nasz organizm, nie może spać, nie może jeść, ciągle myśli o tych stresujących wydarzeniach, no to myślę, że należy zacząć od takich adaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem, czyli na przykład wyznaczyć sobie konkretne cele, zadania, nie? Czyli postawić na taką zadaniowość w kontekście matury. Można na przykład ustalić ze sobą,

0: wiedzy, w jakim okresie czasu powtórzę dany materiał. Ważne jest także, aby spotykać się z przyjaciółmi. Bardzo fajnym, takim adaptacyjnym sposobem radzenia sobie ze stresem jest poszukiwanie wsparcia społecznego, nie? Czyli rozmawianie z tymi przyjaciółmi, którzy zazwyczaj są w takiej samej sytuacji jak my.
1: Aby zapanować nad stresem w trakcie egzaminu, najlepiej skupić się na zadaniach, a nie myśleć o ocenach. Najlepiej też zacząć od zadań, których rozwiązanie jesteśmy pewni. Pozostałe najlepiej zostawić na koniec.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
2: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
3: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
1: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
4: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
5: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
4: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
6: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
4: Mam nadzieję, że około 70%.
1: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.
7: Danej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Zaglądamy do map pogody dla Podkarpacia i Małopolski. Dzisiaj Krosno, Jasło, Tarnów, Gorlice, Dębica, Sanok, Przemyśl z pogodą naprawdę na piątkę, bo jest zupełnie bezchmurnie, a do tego temperatury nawet do 18 stopni. Wilgotność powietrza 40% na barometrach 1013 hektopaskali i tylko delikatny wiatr wschodni wiejący ze średnią prędkością 5 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 10, czyli jest niemal nieodczuwalny.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Przy niskie ceny duży uśmiech.
1: Halo Jasło, kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Jasło Sikorskiego 15, budynek Mosir. Zapraszamy 10 maja od 18. Reklama.

Trendy Radio, wciąż jesteśmy w dobrych nastrojach, w dobrych muzycznych nastrojach. To też kolejne hiciory mam dla Was. Buckwheat i ich kultowy hit Making Your Mind Up, dokładnie w maju, tyle że w 1981 roku ten niesamowicie energetyczny utwór przyniósł Wielkiej Brytanii zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Z tym występem wiąże się zresztą jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii całego festiwalu. W połowie piosenki dwaj wokaliści jednym energicznym ruchem zerwali z góry długie spódnice swoich koleżanek z zespołu, pod którymi kryły się identyczne, ale znacznie krótsze miniówki. Ten prosty trik choreograficzny wywołał absolutną sensację, zszokował ówczesną Europę i zagwarantował im pierwsze miejsce na podium oraz miliony sprzedanych płyt. Zrzucamy więc wszelkie niedzielne nudy, podkręcamy radio i wracamy do tej genialnej, oldschoolowej energii. Przed Wami Buckwheat i legendarne Making Your Mind Up.

Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl. Reklama.

0: Trendy Radio, podróżujemy po naszym regionie, a teraz zaglądamy do Jasła, bo tutaj będzie modernizacja wałów przeciwpowodziowych. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie skuteczności zabezpieczeń w trakcie wezbrań rzek. Inwestycja ma na celu ograniczenie ryzyka zalania terenów zabudowanych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osiedla Mickiewicza, które regularnie bywa zagrożone powodzią. Modernizacja obejmie łącznie 7 km obwałowań rzek Wisłoki i Jasiołki na terenie miasta. O szczegółach Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
1: Pięknie ulokowane miasto w Dolinie Trzech Rzek, ale generuje też czasem pewne uciążliwości i problemy, a nieraz całe, no może nie katastrofy, ale potrafią zmienić wielu mieszkańcom w kierunek i plany życiowe, więc są to niezwykle szalenie ważne inwestycje, czyli modernizacja 7 km wałów przeciwpowodziowych, no to jest bardzo duża rzecz, w szczególności dla osiedli Mickiewicza, Krajowice, Kaczorowy, czyli tych osiedli, które były zalane pewnie niejednokrotnie poprzez wodę, czy opadową, czy poprzez powódź z którejś z rzek jasielskich.
0: Na realizację 4 kluczowych zadań zarezerwowano ponad 17 milionów złotych. Inwestycja jest obecnie w fazie projektowej.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Ja już wspominałam dzisiaj, że od poniedziałku kolejny maraton egzaminacyjny rozpoczyna się tym razem dla ósmoklasistów. Egzamin obejmuje przedmioty obowiązkowe, język polski, język obcy nowożytny i matematykę. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, a o tym Joanna Kozicka, dyrektor Miejskiego Zespołu nr 6 w Krośnie.
1: Za niedługo egzamin ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej. Klasy ósme przystępują obowiązkowo do tego egzaminu. Egzamin jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W tym roku uległ zmianie termin tego egzaminu. Uczniowie przystępują już od poniedziałku i egzamin zaczyna się 11, 12 i 13 maja.
0: Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie określa się progu jego zdawalności, więc zawsze to lekko mniejszy stres dla tych, którzy może dzisiejszego dnia są ekstremalnie zestresowani, ale pamiętajcie, tak jak mówiliśmy, stres da się pokonać. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Muzyka gra. Dziękuję.
1: Mamy maj, a to oznacza, że kolejna grupa pracowników może wnioskować o zwiększenie stażu pracy u pracodawców. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresu ubezpieczenia. O szczegóły zapytaliśmy Wojciecha Dylonga, rzecznika prasowego ZUS w regionie podkarpackim.
2: Wniosek o wydanie zaświadczenia, na podstawie którego pracodawcy mogą doliczać okresy do stażu pracy, można złożyć do ZUS-u wyłącznie w formie elektronicznej. Od 1 stycznia na portalu e-ZUS jest dostępny wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczania okresów do stażu pracy. Ten wniosek nazywa się USP. Zaświadczenie, decyzje oraz inne pisma w sprawie wydania zaświadczeń ZUS przygotowuje i doręczy osobie, która złoży wniosek, wyłącznie w postaci elektronicznej. Nie wydamy zaświadczenia, gdy nie ma u nas żadnych dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a tak jest na przykład w przypadku studentów, którzy do 26 roku życia, pracując na umowie zlecenia, nie odprowadzają składek do ZUS-u. Podobnie będzie w sytuacji, gdy ktoś będzie wnioskował do ZUS-u o potwierdzenie zagranicznych okresów zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej za granicą.
1: Dużym ułatwieniem dla pracodawców jest to, że mogą samodzielnie sprawdzić autentyczność dokumentów, które wystawił ZUS w odpowiedzi na wniosek o zaświadczenie o ubezpieczeniu, potrzebne do doliczenia okresów do stażu pracy. Takie zaświadczenie można zweryfikować online na stronie ZUS-u.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
2: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
1: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
3: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
1: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
4: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
1: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
5: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
1: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.
6: Danej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Dzisiaj w pogodzie dużo dobrych informacji, słonecznych informacji, bo taka jest aura dzisiejszego dnia. Jest bezchmurnie, do tego wysokie temperatury w granicach 18 stopni. No i jeżeli wiatr, to tylko przyjemny, delikatny, bo wieje ze średnią prędkością dochodzącą maksymalnie do 10 km na godzinę, a wieje z kierunku wschodniego. Najbliższa noc z temperaturami 7-8 kresek. Nad ranem zacznie pojawiać się więcej chmur i jutro również zachmurzenie będzie duże i mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
6: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Trendy Radio niezmiennie. Jesteśmy z wami. Mamy niedzielne popołudnie, a to idealny moment, aby podkręcić tempo i wpuścić do waszych głośników potężną dawkę czystej energii. Za chwilę na naszej antenie pojawi się absolutny klasyk muzyki klubowej. Brytyjski DJ Sean Baker i jego legendarny banger Power z 2008 roku. Ten charakterystyczny, pulsujący beat i magnetyczny wokal Malloy od lat bezbłędnie elektryzują parkiety w całej Europie. Gwarantuję, że ten utwór natychmiast wyrwie was z niedzielnego lenistwa. Zróbcie głośniej w samochodach i w domach. Oto Sean Baker i Power.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
0: Reklama.
2: Trendy radio.
3: Wybijamy
2: trendy brzmienie.
3: Wszechczasów.
2: Dla Ciebie.

0: Przenosimy się teraz do gminy Brzostek. Tu trwa remont ulicy Słonecznej w Brzostku. To jedna z kluczowych inwestycji drogowych zaplanowanych na 2026 rok. Prace mają na celu gruntowną modernizację infrastruktury na odcinku o długości 355 metrów. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona całkowita przebudowa konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Będzie także budowa chodnika na całej długości modernizowanego odcinka, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych, mówi Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
1: Mówiąc o tej ulicy, to ona się ciągnie od Brzostku aż do Opaciągi. I tam w ostatnim czasie ten ruch jest naprawdę bardzo natężony. To jest droga oczywiście powiatowa, ale wspólnie z powiatem udaje się tu właśnie te odcinki na tej drodze, na ulicy Słonecznej realizować. Tam będzie chodnik budowany łącznie z poszerzeniem drogi, ale również od strony Opaciągi. Może po niewielkich kawałkach, ale też ten chodnik jest budowany i przymierzamy się też do następnego gdzieś tam odcinka wspólnie z panem starostą, żeby to realizować, żeby jednak to bezpieczeństwo mieszkańców tutaj poprawić.
0: Zakończenie prac planowane jest na jesień 2026 roku. Wartość inwestycji szacowana jest na blisko 918 tysięcy złotych.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. Przy zakupie minimum 1 tony dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Na drogach regionu pojawia się coraz więcej motocyklistów. Pamiętajmy, że kierowcy jednośladów to szczególna grupa użytkowników ruchu. To oni narażeni są na poważniejsze urazy, obrażenie, a nawet utratę życia. W momencie zderzenia z innym pojazdem lub przeszkodą motocyklista ma niewielkie szanse na przeżycie albo wyjście z wypadku bez obrażeń. Mówi podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
1: Bardzo ważne jest, aby przed pierwszą jazdą należycie przygotować motocykl do nowego sezonu. Sprawdźmy jego stan techniczny, w tym poziom płynów, olej oraz stan hamulców. Należy także pamiętać, że na drogach wciąż jest mnóstwo zanieczyszczeń w postaci piasku, który może być szczególnie niebezpieczny na zakrętach.
0: Policja przypomina o zachowaniu ostrożności.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

To niedzielne popołudnie z wami minęło mi błyskawicznie. Ja już się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za wspólne spędzanie czasu i genialną energię. Ja schodzę już z anteny, ale wy absolutnie nie zmieniajcie częstotliwości. Zostajecie w najlepszych rękach. Przed wami kolejne godziny z najlepszą muzyką, która idealnie umili wam resztę tego weekendu i naładuje baterie przed nowym tygodniem. Słuchajcie nas głośno, w głośnikach, w aplikacjach. Odpoczywajcie i do usłyszenia za tydzień.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
2: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
1: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turystę arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
1: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Poglądamy na pogodowe doniesienia. Dzisiaj aura pogodowa na 6 z plusem, można by było powiedzieć, jest pogodnie, słonecznie, bezchmurnie. No i na tym można by było zakończyć. Dzisiaj w nocy może nieco więcej się wydarzyć, pojawi się lekkie zachmurzenie, a nad ranem jutro więcej chmur i jutrzejszy dzień również bardziej pochmury, bo zachmurzenie będzie na poziomie 90% i pojawią się jutro również w naszym regionie przelotne opady deszczu. Mogą to być też opady burzowe, a na termometrach jutro do 20 kreski, dzisiaj 18 stopni i bardzo przyjemna aura. Miejmy nadzieję, że takich podobnych, przyjemnych dni będzie jak najwięcej w nadchodzącym tygodniu.
4: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię tematy.
1: Dzisiaj gościem jest Katarzyna Siemieniuch-Leśniak, psycholog. Maj to sezon matur. Maturzyści mają za sobą już podstawowe egzaminy, a przed sobą serię egzaminów dodatkowych i też rozszerzonych. Więcej nauki też czeka ich sporo. Jak efektywnie utrwalać materiał i czy są jakieś takie techniki zapamiętywania?
2: No myślę, że to jest taka bardzo osobista sprawa. Są osoby, które wolą uczyć się na ostatnią chwilę i wcale uważam, nie jest to błąd. Czasami rzeczywiście jest to dla nich najbardziej efektywny sposób przyswojenia materiału. Są też takie osoby, dla których efektywna nauka jest właśnie wtedy, gdy dzielą materiał na partie i uczą się go w takim większym okresie czasu. A mówiąc o technikach zapamiętywania, to oczywiście istnieje coś takiego i nazywa się to mnemotechniką. Tych mnemotechnik jest kilka rodzajów, ale to, czy efektywnie wpłyną na proces zapamiętania i przechowywania informacji, zależy w zasadzie od preferencji danej osoby. I te techniki szybkiego zapamiętywania oscylują wokół trzech takich bardzo istotnych zasad, które dotyczą tego, że podczas ich stosowania skupiamy się na wyobraźni, skojarzeniach i umiejscowiamy to, czego chcemy się nauczyć w takim konkretnym kontekście. Przykładowo, bardzo fajną techniką jest tak zwana mapa myśli, kiedy to informacje, których chcemy się nauczyć, obrazujemy w formie mapy. I to jest bardzo fajna technika dla wzrokowców. Kolejną taką techniką może być łączenie faktów i skojarzeń, powtarzanie sobie tego. I to będzie bardzo fajna technika dla słuchowców. Czyli zapamiętujemy skojarzenie dla danego faktu i myślę, że te informacje będzie nam wtedy łatwiej przyswoić. Myślę, że tych technik zapamiętywania jest naprawdę mnóstwo, ale tak jak mówię, zależy to od tego, czy rzeczywiście one będą wpasowywały się w styl uczenia się danej osoby.
1: Co dobrze wpływa na pracę mózgu? Woda, kawa, napój energetyczny, a może spacer?
2: Powiedziałabym, że najlepiej na pracę mózgu wpływa zdrowy tryb życia i oczywiście nie zastosowany dzień przed egzaminem, tylko w perspektywie długofalowej, ale no myślę, że w tym haśle zawiera się zarówno dbanie o dietę, właśnie nawodnienie organizmu, przyjmowanie odpowiednich suplementów, które też usprawniają pracę naszego mózgu, prawda? Na przykład witamina B12 jest w zasadzie niezbędna dla pracy naszego mózgu. Bardzo jest też ważnym aspektem to, jak funkcjonuje nasz tryb snu i czuwania, prawda? No, te 8 godzin snu to w zasadzie takie minimum, żeby móc dobrze funkcjonować też poznawczo, czyli aby nasz mózg mógł pracować w kontekście właśnie takiej pracy umysłowej, jak zapamiętywanie, odpamiętywanie. Myślę, że zrezygnowanie z używek to jest oczywista sprawa i to jest bardzo istotne, prawda? Czyli palenie papierosów, alkohol, jakieś inne używki, no one raczej nie będą sprzyjały pracy naszego mózgu. Myślę sobie, że taki bardzo ważny aspekt to, żeby też całkowicie nie unikać stresu, nie? W takim znaczeniu, że jest rodzaj stresu. Nazywa się on stresem mobilizującym i to jest bardzo ważny stres. Nie jest on groźny dla naszego organizmu. On powoduje, że czujemy się pobudzeni, zmotywowani, że w naszym organizmie jest trochę więcej adrenaliny, która powoduje, że działamy efektywniej. No ale wiadomo, że jeżeli ten stres działałby zbyt intensywnie, byłby wydłużony w czasie, no to już by korzystne dla naszego organizmu nie. Wracając jeszcze do pytania, no to myślę sobie, że energetyki na pewno nie są czymś dobrym dla naszego organizmu, ponieważ one tak naprawdę działają krótkotrwale, prawda? Powodują szybki wyrzut insuliny, szybki jej spadek, więc w zasadzie po kilku minutach jesteśmy znowu cenni i znowu musielibyśmy się tego energetyka napić i zaczyna się takie błędne koło. Więc myślę, że dbajmy o siebie, a praca naszego mózgu na pewno będzie bardziej efektywna.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o stres, im bliżej egzaminów, tym jest większy. Jak go pokonać?
2: No tak jak wspomniałam, ten stres mobilizujący jest okej, nie? I myślę, że nie ma sensu z nim walczyć. Natomiast jeśli ktoś jest bardzo zestresowany tak, że ten wpływ jest negatywny na nasz organizm, nie może spać, nie może jeść, ciągle myśli o tych stresujących wydarzeniach, no to myślę, że należy zacząć od takich adaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem, czyli na przykład wyznaczyć sobie konkretne cele zadania, nie? Czyli postawić na taką zadaniowość. W kontekście matury można na przykład ustalić ze sobą, kiedy, w jakim okresie czasu powtórzę dany materiał. Ważne jest także, aby spotykać się z przyjaciółmi. Bardzo fajnym, takim adaptacyjnym sposobem radzenia sobie ze stresem jest poszukiwanie wsparcia społecznego, nie? Czyli rozmawianie z tymi przyjaciółmi, którzy zazwyczaj są w takiej samej sytuacji jak my, nie? To troszeczkę ten stres rozładowuje. Warto też zadbać o aktywność fizyczną. To jest naprawdę sprawdzony sposób, aby rozładować napięcie związane ze stresem. Ale jeśli te sposoby radzenia sobie są niewystarczające, jeśli zawodzą, no to myślę, że wtedy warto udać się na konsultację do specjalisty.
1: A czy w ostatnim dniu warto się uczyć, czy lepiej zrobić sobie przerwę?
2: Myślę, że to też sprawa trochę indywidualna, nie? I zależy od tego, jak dużo odpoczynku przed takim dużym stresem, jakim jest egzamin maturalny, potrzebujemy. Myślę sobie, że mała powtórka w godzinach dopołudniowych nie jest niczym złym. Myślę tutaj o dniu przed oczywiście. Być może spowoduje ona, że wzmocni się nasze poczucie sprawstwa. Natomiast myślę, że siedzenie przy książkach do późnych godzin wieczornych powoduje tylko niewyspanie, co jeszcze bardziej nakręci tę spiralę stresu, osłabi nasze funkcje poznawcze. Tak więc myślę, że w takich godzinach wieczornych warto postawić już na odpoczynek i pamiętać o tym, że istnieje bardzo ciekawe zjawisko tak zwanej reminiscencji, o którym piszą psycholodzy, zajmujący się psychologią poznawczą właśnie, które polega na tym, że przypominając sobie coś powtórnie, pamiętamy więcej niż przypominając sobie to samo bezpośrednio po zdarzeniu, czyli jakby przekładając to na sytuację maturalną. Powtórki mają sens, ale uczenie się nowych informacji tuż przed egzaminem już nie do końca.
1: Jeśli chodzi o egzaminy, to każdemu może powinąć się noga. Jak mądrze sobie wytłumaczyć ewentualną porażkę?
2: Jeśli chodzi o kontekst matury, no to myślę, że warto pamiętać przede wszystkim o tym, że nie jest to egzamin ostateczny i można go poprawiać naprawdę wiele razy. Można też się zawsze lepiej do niego przygotować, prawda? Myślę, że z każdej porażki można wyciągnąć lekcję, czegoś się nauczyć i to może być taka nawet ważna lekcja życiowa. Ale też bardzo ważne w sytuacji doświadczenia porażki jest znowu poszukiwanie wsparcia u osób bliskich, nie? Jak również takie ogólne poszukiwanie pomocy. Czy to u specjalisty, czy u przyjaciół. Warto też znowu podejść do sytuacji zadaniowej, zaplanować sobie jakąś strategię radzenia sobie, taki plan działania, prawda? Myślę, że wtedy łatwiej uporać się z sytuacją stresową, którą niewątpliwie jest poniesienie porażki. Ale generalnie to myślę sobie tak, że bądźmy dla siebie łaskawi. Są czasem sytuacje, których nie możemy przewidzieć, kiedy one stoją za tą potencjalną porażką. Nie, na przykład akurat tego dnia czujemy się chorzy, akurat tego dnia stało się coś złego i o tym myślimy, prawda? Są to sytuacje, których nie jesteśmy w stanie objąć kontrolą. No to samo obwinianie się może jedynie pogłębić nasz taki rezygnacyjny stan.
1: Więc maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach, a pani dziękuję za tą rozmowę i za te rady.
2: Pozdrawiam, do widzenia.
0: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.

0: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mega hit cenowy. KGN już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
2: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
1: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. A to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
3: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
2: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
1: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.

0: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
1: Zaglądamy na mapy pogody dla naszego regionu. Dzisiaj do końca dnia pogodnie i bardzo przyjemna aura pogodowa, również noc gwieździsta i pogodna, ale nad ranem pojawi się więcej chmur, z których jutrzejszego dnia również popada. Ale będą to przelotne opady deszczu. Jutro na termometrach 21-22 stopnie, ale już wtorek i środa chłodniejsze z temperaturami w granicach 14 stopni. Dobre wiadomości są takie, że pod koniec tygodnia zrobi się ponownie cieplej, nawet do 20 kreski i więcej słońca również się pojawi.
0: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
2: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
5: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Reklama.
6: W każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Już po godzinie 17:00, a więc najwyższa pora brać się za najświeższe notowanie retrolisty. Dzisiaj 621 zestawienie. Łukasz Michnal, witam pięknie. No i oczywiście do godziny 20:00 zapraszam na właśnie wielkie odliczanie 30 hitów. Ale zanim dobierzemy się do tej 30, która dzisiaj, mam nadzieję, też będzie uważnie słuchana przez naszych radiosłuchaczy, to sprawdzam, co kryje się w wylotach. A tutaj dwa przeboje Expression. This is Our Night i Jive Bunny. Największe rock'n'rollowe przeboje w takiej fajnej składance. No i tak zagramy sobie na samym początku dzisiejszego spotkania.
8: Wyloty.

0: Ruszyła maszyna jak co weekend, retrohity już w natarciu, a więc przed nami 30 utworów, które zapisały się w waszej muzycznej pamięci. Dzisiaj, przypomnę, do godziny 20 poznamy najważniejsze hity, które no, ciągle są w waszym zainteresowaniu, w waszym zacięgu, no i lubicie na nie zagłosować. O tym, jak należy głosować, z pewnością dowiecie się niejednokrotnie na naszej antenie, ale zaczniemy również od przeboju, który wdarł się dzisiaj do 30. Take that, relight my fire.
1: 30.

0: No do wakacji jeszcze mamy odrobinę czasu, ale pocztówka z wakacji pędzi już do was o tej porze. Papa Dance to kolejna z propozycji, która dzisiaj już w 30 zagościła na dobra.
1: 29.

Four Strings Take Me Away z 24 spadek na 28. A żeby sprawić, by wasze hity pędziły w górę, to trzeba wysyłać SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, koszt, złotówka i 23 grosze. Tak trzeba głosować, a na miejscu numer 27 dzisiaj La Strada. To był błąd. 28. W dół.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Tak to właśnie brzmi, 621 notowanie retrolisty. Teraz już Friday Night i 24/7 na 26 miejscu pojawi się, a później Elvis Presley in the Ghetto i Maggie Rayleigh, Every Time We Touch. To plan na najbliższe miejsca retrolisty.
2: 26
3: w górę.
4: Hi, Stacy here.
5: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday night.
4: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
5: All right.
4: Okay, let's go.

0: proszę bardzo, Stevie B, Because I Love You, już za chwileczkę na miejscu numer 23, to Retrolista, 621 notowanie, a do 20 mnóstwo takich dźwięków sprzed lat prezentujemy na antenie Trendy Radia.
1: 23
2: w górę.

0: pora już na kolejny utwór, który ląduje na miejscu numer 22, spadając z miejsca 20. You Just Got to Let the Rhythm, to Eclipse właśnie o tej porze.
1: 22.
2: W dół.

0: tysiące trendy hity. Jeden po drugim.
1: I jakoś nie możecie się zdecydować, co zrobić z tym oto numerem. Words Don't Come Easy. F.R. David na 21. Jedno oczko w górę, a później Pandora Trust Me.
2: 21.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
2: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
1: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do Warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
3: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tę transkrypcji dokonamy, zgodnie z obowiązującym prawem.
1: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
4: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
1: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr.
5: Reklama. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Trendy Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen. Bye.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Reklama.
2: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: 20
4: w dół.

0: Ja przypomnę tylko, że to był utwór od Pandory, Trust Me. Dzisiaj z 17 spada na 20. I takim oto sposobem gościmy sobie już w kolejnej dziesiątce hitów, w której Basic Element z hitem Leave It Behind spada z 15 na 19.
1: 19. W dół.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Sequential One, albo jak to woli, SQ1. My Love is Hot. To utwór, który dzisiaj pojawił się na miejscu 18.
2: 18.
3: W górę.
4: King the

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Pora na chłopaków z grupy Backstreet Boys i utwór Get Down z 14 leci na 17. Później Sash, a następnie dobierzemy się do przeboju, który wyśpiewała Sandra. Tak, pędzimy z kolejnymi miejscami, jeśli chodzi o retrolistę. To 621 notowanie.
0: 17.
2: W dół.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto. I Apple CarPlay, idziemy do salonu. Tam.

wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Sandra, Around My Heart z 18 awans na 15 i tym oto sposobem przekroczyliśmy właśnie połowę notowania numer 621. A co dzieje się na kolejnych miejscach? Na 14 Atomic Kitten, Hole Again, spadek z 13.
2: 14
3: w dół.

0: twojego radia. Trendy radia.
1: Show me love, Robin S. Miłe, house'owe dźwięki. To będzie miejsce 13. Awans tego hitu z 16 lokaty, a następnie DJ Bobo, I feel it. 13.

0: Zanim pierwsza dziesiątka hitów, to jeszcze utwór Give Peace a Chance. Ten numer spadł dzisiaj z 6 na 11. Intermissions i Lori Glory. Tak, pogramy.
1: 11
2: w dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Przychodzi moment, aby w retroliście zaprezentować utwory, które czekają na wasze głosy, aby można było zagrać hity w 30. No, na początek selekcja. Wy wysyłacie propozycje, a te propozycje sobie dzielnie czekają. I dzisiaj trzy hity znów zabrzmią na antenie Trendy Radia. Two Unlimited, The Real Thing to jedna z trzech propozycji właśnie do tego 621 notowania.
0: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Siatkarze Aluronu, CMC Warty, Zawiercie zostali mistrzami Polski. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. Zagadkowe zachowanie nastolatka z Holandii, znalezionego w Białymstoku, znowu uciekł rodzicom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarze Aluronu, CMC Warty, Zawiercie zostali mistrzami Polski. W decydującym meczu wygrali z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Pierwszego seta wysoko przegrali, ale potem pewnie wygrali trzy kolejne. Tegoroczny finał to rewanż za ubiegły rok. Wtedy lepsi byli Lublinianie. Drużyna z Zawiercia zdobyła tytuł po raz pierwszy w historii. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
2: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
1: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chce wprowadzić ograniczenia dla myśliwych, zwiększyć odległość polowań od zabudowań i zakazać niektórych form polowania, jak nagonka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdu. Bartosz Kądziołka.
3: Projekt zakłada m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
4: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
3: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska z Łódzkich Zielonych.
5: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
1: Żeby wprowadzić projekt do Sejmu, pomysłodawcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Znaleziony w Polsce nastolatek z Holandii znowu uciekł rodzicom. Chłopak, którego dopiero co odnaleziono na przystanku w Białymstoku, 1500 kilometrów od domu, został odebrany przez rodziców z placówki opiekuńczej. Okazuje się, że w drodze do domu uciekł z samochodu rodziców i wrócił do tej samej placówki. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka. Na razie nie wiadomo też, jak zostanie ta sytuacja rozwiązana.
6: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: W każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
11: Można założyć rękawice bokserskie i powalczymy troszeczkę, a wy walczycie z głosami na swoje ulubione hity. Czy to jest właśnie przebój, który obdarzycie swoim zaufaniem? Eye of the Tiger, Survivor. Jak widać, póki co walczy ten utwór, aby piąć się w górę listy. Przed tygodniem numer 12, dzisiaj to już 9.
12: 9.
13: W górę.

Two Brothers on the Fourth Floor. Formacja bardzo popularna w latach 90. Bardzo często Ania i Marcin wykorzystują ich utwory, aby dzielić się tymi legendarnymi dźwiękami lat 90. w programie właśnie 90 w 60. A w retroliście numer 621 Wonderful Feeling z 10 awansuje na miejsce 8. 8.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Lambada i Kaoma to jest kolejny numer, który dzisiaj w gronie awansujących przebojów z 12 na 7 i proszę bardzo, pierwsza dziesiątka już w zasięgu.
2: 7
3: w górę.

0: JK, You and I jest drugiego, spadek na szóste. Retrolista, 621 notowanie trwa, a do 20 no wyrobimy się, aby zagrać miejsce numer 1. Nie odchodźcie zbyt daleko od radioodbiorników, bo niebawem wkraczamy już w najważniejszą część odliczania 30 gorących hitów w rytmie retro.
1: 6
2: w dół.

0: JK and I na 6 pozycji, a Elise i Mła Lolita z 8 pozycji wędruje od 3 oczka w górę na 5 miejsce.
1: 5. W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Retrolista, 621 wydanie. A teraz już czas na kolejną z propozycji Urban Cookie Collective. Sail Away.
2: Propozycje.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Tuż za podium dzisiaj Abba Fernando z pierwszego na czwarte spadek. No ale ja myślę, że radiosłuchacze jeszcze zrobią coś z tym utworem, że to jeszcze chyba nie ostatnie słowo od tej jakże lubianej przez wielu z naszych radiosłuchaczy grupy Abba właśnie.
3: Cztery.
4: W dół.

0: Najlepsze hity minionych lat na antenie Trend Radia do godziny 20. Na chwileczkę odłożyliśmy ścisłą 30 po to, aby zobaczyć, co kryje się w poczekalni. Jeśli chodzi o propozycje, to dzisiaj jeszcze Fun Factory i Prove Your Love pojawia się w tym momencie. A ja przypomnę, że dzisiaj, jeśli chodzi o propozycje, grałem już The Unlimited, The Real Thing i Urban Cookie Collective Sail Away. No a ta trzecia propozycja brzmi właśnie tak. Dla przypomnienia, Fun Factory, Prove Your Love. No i pytanie, kto pamięta ten utwór?
1: Propozycje.

0: Trendy Radio 101.9.
1: Podium 621 notowania retrolisty. Czas grać. Freestyle Project, Wanna Be Your Lover. To awans z piątego. 3.

0: Radio 101 i 9 FM.
1: Powrót na szczyt retrolisty, Vanessa Carlton i słynne piano A Thousand Miles z czwartego, awans o dwa oczka w górę.
2: Dwa.
3: W górę.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Panie i panowie, to jest ten moment, kiedy na antenie Trend Radia zabrzmi hit numer jeden, jeśli chodzi o 621 notowanie retrolisty. Ja już zrobiłem magiczny klik i wiem, że dzisiaj numerem jeden The Verve Bittersweet Symphony, chociaż no niektórzy z naszych radiosłuchaczy całkiem nieźle trafili w samo setno, jeśli chodzi o zdobywcę miejsca pierwszego. To co, nie pozostaje już nic innego, jak tylko zagrać nasz dzisiejszy numer jeden w 621 w pierwszym zestawieniu retrohitów.
2: Jeden. W górę.

0: którzy zagłosowali na Bittersweet Symphony de Verve naszym numerem 1. A jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to tak standardowo przypominam, że dzisiaj na miejscu trzecim Freestyle Project Wanna Be Your Lover awans 5. Na miejscu numer 2 z 4 awansuje Vanessa Carlton, która wraca do formy z hitem A Thousand Miles. I nasz numer 1, de Verve Bittersweet Symphony, z 3 skok na miejsce pierwsze. No i tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o retro listę. Łukasz Michnal, dziękuję serdecznie za uwagę, kłaniam się i do usłyszenia w następnym notowaniu.
1: Trend Radio, twoja fala.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona Real. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
2: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
1: Jarosław Sellin z PiSu mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
3: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
4: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin lagunowych jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
1: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
5: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
1: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21:00.
6: This one I feel in broken hearts.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona Real. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
2: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
1: Jarosław Sellin z PiSu mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
3: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
4: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin laguńskich jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
1: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
5: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
1: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona Real. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
2: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
1: Jarosław Sellin z PiSu mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
3: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
4: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin lagunowych jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
1: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku plony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
5: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
1: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21.00.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.